Chao.

0: Bóg?
1: Kto tam?
0: Wasi poradni prowadzący, to znowu my, witamy. Iwona Barajska, Piotr Jaworski,
2: dzień dobry.
0: Piotr Jachim,
2: dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz, witamy, zapraszamy Was na program poranny czwartkowy, a za krótką chwilę posłuchamy pierwszych o poranku wiadomości w Radiu Złote Przeboje.

0: 15 października w kalendarzu i to jest czwartek, jest szósta. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Będą wnioski do prokuratury po zajściach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Areszt dla podejrzanego o plany zamachu na premiera. Paliwa napędziły inflację, a żywność może dołożyć swoje. Przed Trybunałem Konstytucyjnym zostały zatrzymane 3 osoby, wobec wielu będą wnioski do prokuratury za skandaliczne zachowanie wobec policjantów i sędziów Trybunału, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dodał, że jego resort przyznał ochronę funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa 2 sędziom Trybunału. Wczoraj przed siedzibą Trybunału doszło do przepychanek zgromadzonych tam manifestantów, m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej, z policją. Sytuacja była związana ze ślubowaniem Macieja Berka, który we wrześniu został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Protestujący próbowali m.in. blokować mu wejście do siedziby Trybunału. W związku z napięciami wokół Trybunału prezydent odwołał zaplanowaną na dziś wizytę w Słowenii. Jest 2-miesięczny areszt dla 66-latka podejrzanego o przygotowywanie zamachu na premiera i ministra obrony. We wtorek Krzysztof N. został przesłuchany i usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy planowania siłowego obalenia władzy państwowej. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia.
2: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Ceny we wrześniu rosły szybciej niż przewidywał Główny Urząd Statystyczny. Z ostatecznych danych urzędu wynika, że w zeszłym miesiącu inflacja wyniosła 4,1% w porównaniu rok do roku. Wzrost inflacji przyspieszyły paliwa, których ceny biły w zeszłym miesiącu rekordy. Teraz sytuację łagodzi już powrót rządowego programu CPN, ale eksperci spodziewają się, że choć inflacja w październiku może spaść poniżej 4%, jej wzrosty są nieuniknione.
3: Jednak ta inflacja do nas będzie wracać i te liczby powyżej 4% będziemy obserwować w przyszłym roku, a w wariancie, gdyby rząd wycofywał się z tego pakietu, to nawet piątka z przodu.
1: Przewiduje ekonomista Marek Rozkrót. Swoje do inflacji dołoży też żywność, która tej jesieni i zimy ma znów drożeć. A dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 7 zł i 1 grosz. Oleju napędowego 8 zł i 5 groszy. To oznacza, że benzyna będzie dziś tańsza, a diesel droższy niż wczoraj.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
4: Według zapowiedzi Urzędu Miasta w Jeleniej Górze to jutro rozpocznie się pierwszy etap naprawy elementów obwodnicy Maciejowej, czyli drogi wojewódzkiej nr 337. Prace będą polegać głównie na odbudowie osuniętych skarb. Zostały podzielone na 6 etapów i mają potrwać miesiąc.

0: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
1: Pogoda w Jeleniej Górze.
2: W granicach 5 stopni, a aktualnie w Kotlinie Jeleniogórskiej będzie oczywiście cieplej w ciągu dnia. Można liczyć na 14 stopni dzisiaj. W tej najcieplejszej porze około godziny 14 czy 15, 13 stopni ma być w południe. Zachmurzenie dzisiaj zmienne, raz rozpogodzenia to znów więcej chmur, ale nie powinno padać. Wiatr słaby, lokalnie z samego rana uwaga na zamglenia.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
0: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.

0: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry, dzieci, umyjcie rączki, będziemy zachęcać do tego po szóstej.
2: Po szóstej też pokażemy wam, przez radio pokażemy, że jeden z porannych prowadzących potrafi ruszać uszami. Zastanowimy się, po co to komu. No radio Złote Przeboje, wita w czwartkowy poranek i gramy na Dzień Dobry Frediego Merkurego. 4 po 6.

0: Do ostatniej nutki wymarzone rąbnięcie poranne. Tak to się możemy budzić. James Brown w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 6:10 na zegarach, 15 dzień października w kalendarzu. Czwartek. I co tam ciekawego mamy dzisiaj?
1: Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Mycia Rąk pod honorowym patronatem Ryśka z klanu.
0: Dzieci, umyjcie rączki.
1: Tak.
2: Ładnie.
1: Dokładnie 21 lat temu w Emilcinie odsłonięto jedyny w kraju pomnik UFO.
2: No proszę. A państwo słuchacze, kochani, od rana wystrzeleni w kosmos, czy jednak przyciąganie ziemskie jest dzisiaj zbyt silne? 22, 4, 4 i 3, 0. Zadzwońcie, dajcie znać, jak się macie. Na dzień dobry w czwartek. Dzwońcie do Radia Złote Przeboje, a my będziemy czarować rzeczywistość. W dzień gorącego lata zagramy. Zaufajcie nam.

0: czy wiecie, że największym hobby Billy'ego Joela, który śpiewa w Radiu Złote Przeboje, poza muzyką oczywiście, jest projektowanie, renowacja i kolekcjonowanie motocykli, czyli jakbyśmy powiedzieli potocznie w Polsce, Billy ma motor i to nie jeden. A my wskakujemy na naszego junaka i ruszamy w nowy dzień, a ten dzień to czwartek.
1: A gdyby ktoś jakoś nie mógł się ruszyć i nie reagował na budzik, to my zagramy za chwilę taki głos, taki wokal, który postawi każdego na nogi. Anastasia, I'm All The Love w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Polecamy się, bądźcie blisko.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
1: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
9: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
10: A w dodatku można go podać również na noc.
9: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
11: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
12: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
13: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
14: Kategoria trawienie.
15: Po jednej nutce.
14: Ciężko na żołądku.
15: A teraz?
14: Uczucie pełności.
15: Dobrze. I ostatni.
14: Gazy.
15: Świetnie. A co można na to zaradzić?
14: Najlepiej zastosować Travisto.
16: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto. I trawisz to. Aflofarm.

0: dla was też między poniedziałkiem a czwartkiem nic się nie wydarzyło, to może sprawdźmy, czy coś się wydarzyło w czwartkowy poranek o tej wczesnej porze. Czy śpicie, czy nie śpicie? 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Cześć, tu Kasia, a ja uważam, że czwartek jest super, bo właśnie jadę na grzyby. Pozdrawiam serdecznie.
2: Pa, pa. No bo Kasia to nie jakiś maślak, znajdzie prawdziwka i po ciemku, prawda?
3: No, o ja nie, o kurka, to jest dopiero wyczyn. 22, 4, 4 i 3, 0 to jest numer dla spóźnionek na poranne apel radia Złote Przeboje, ewentualnie dla tych, którzy właśnie jadą na grzyby i nie mają czasu. Jest minuta po 6:30, radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, a to już to.

0: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
2: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
3: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
7: Tak, a co?
6: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
7: Już robię drugą.
6: Na komputer.
7: Już biorę pożyczkę.
6: Na co?
7: Na komputer. Moje ty szczęście.
8: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Aliorbank albo nic.
8: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz

0: Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
1: Z lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
0: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie. Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Spokojny ruch jak na razie na Krajowej Piątce w rejonie Jeleniej Góry, a także na ulicach Wolności czy Wojska Polskiego. Bez większych zaskoczeń. Oczywiście widoczność lokalnie pogorszona, szczególnie poza miastem o tej porze trzeba uważać. No i dłuższa droga hamowania na ulicach pokrytych liśćmi. Też uważajcie.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: A czy wiecie, że jeden z waszych porannych prowadzących potrafi ruszać uszami? Właśnie teraz rusza. Właśnie teraz rusza, tylko się właśnie nie widać, bo pod słuchawkami. Tylko się zastanawiamy, do czego to w życiu jest potrzebne. I dzisiaj, uwaga, dzisiaj będziemy się chwalić właśnie, jakie to bezużyteczne talenty posiadamy.
2: Ja umiem zrobić zakupy za 50 zł. I wrócić z paragonem na 250.
3: No, cud.
4: Ja na przykład umiem spać do południa i umiem też gwizdać na palcach.
5: No, brawo. Szacun. Ja umiem strzelać z liścia i grać na trawie oraz na nerwach też umiem. A teraz, kochani, kolej na was. Pytanie brzmi, jakie bezużyteczne talenty posiadacie? 22 44 30 albo adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy talent bezużyteczny wyślemy wam złotą kawę porannego programu. 22 44 30.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: adres zameldowania Wyspy Brytyjskie, zespół Erasure w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry nam wystąpił, 5 minut dokładnie zostało do 7, a my teraz zaglądamy do studia wiadomości.
1: Zameldowanie to jednak nie zawsze miejsce, w którym naprawdę mieszkamy.
0: Serio?
1: Tak jest w Polsce. MSWiA chce przyjrzeć się temu problemowi. Czy i kiedy czekają na zmiany? O tym już za chwilę. W wiadomościach o 7 posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
8: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
10: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
11: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
12: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapek Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
13: A w dodatku można go podać również na noc.
12: Dla mnie Herbapek Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
11: Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
14: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
15: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
14: O, pieskie życie ma smak!
15: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Reklama.
16: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
17: 15 października jest dzisiaj, to czwartek, mamy punktualnie godzinę 7. Iwona Barańska przedstawi wiadomości radia Złote Przeboje.
18: Areszt dla podejrzanych o podpalenie stacji Starlink na Mazowszu jest decyzja niemieckiego sądu. Adres zamieszkania zamiast zameldowania. Nad taką zmianą zastanawia się MSWiA. Awaria historycznych schodów ruchomych pod Placem Zamkowym w Warszawie. Jest areszt dla dwóch obywateli Turcji zatrzymanych w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Tak zdecydował niemiecki sąd, bo w Niemczech mężczyźni zostali ujęci. Trwają czynności związane z przekazaniem ich do Polski. Do pożaru stacji bazowej, kluczowej dla przesyłu internetu do Polski i Ukrainy, doszło 3 tygodnie temu. Według szefa MSWiA podejrzani działali na zlecenie Rosji. adres zamieszkania zamiast adresu zameldowania. Nad taką zmianą w sprawie danych o miejscu pobytu zastanawia się MSWiA, bo wiele osób nie mieszka pod adresem zameldowania. Rozwiązanie miałoby ograniczyć problemy z doręczaniem korespondencji urzędowej, sądowej czy podatkowej pod nieaktualne adresy. W tej chwili pod naszym PESEL-em widnieje adres zameldowania, a po zmianach ma to być adres zamieszkania.
19: Zdajemy sobie sprawę, że to są sprawy urzędowe. Na adres PESEL byłby takim skutecznym doręczeniem właśnie korespondencji przez urzędy.
18: Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Resort podkreśla, że na razie dopiero analizuje efekty takiego rozwiązania. Netflix zamierza zwolnić 1000 osób. Takie decyzje nigdy nie są łatwe i nie podejmujemy ich lekkomyślnie, deklarują prezesi firmy. Zmiany najbardziej dotkną zespoły zajmujące się produktem, technologią, kwestiami prawnymi oraz zasobami ludzkimi. Firma nadal ma najwięcej subskrybentów spośród wszystkich serwisów streamingowych, 325 milionów na całym świecie. Ale jej akcje spadły o 40% w ciągu ostatniego roku. Zepsuły się historyczne schody ruchome pod Placem Zamkowym w Warszawie. Nie da się nimi zjechać sprzed kolumny Zygmunta na trasie WZ. Jeżdżą tylko w górę. Schody produkcji radzieckiej są najstarszymi tego typu w stolicy. Tuż po ich otwarciu w 1949 roku ludzie jeździli nimi i w górę, i w dół po kilkanaście razy, mówi Krzysztof Mordyński z Muzeum Warszawy.
20: Trzeba było specjalne regulaminy tam dać. Trzeba było upominać ludzi, żeby nie wchodzili boso, żeby nie palili.
18: Zarząd Dróg Miejskich zamówił już nowe części potrzebne do remontu schodów, ale trzeba poczekać na nie kilka tygodni.
21: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
22: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami. Oponeo.pl.
21: Sport w 30 sekund.
23: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Rekordowy wieczór w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W 9 wczorajszych meczach strzelono aż 46 goli. Najwięcej w Lińcu, gdzie Laskę przegrał z Liverpoolem 3-6. 7 goli obejrzeli kibice w Rzymie, gdzie AS Roma jeszcze w 81 minucie prowadziła 3-1, ale przegrała z Realem Madryt 3-4. 6 goli padło w hicie kolejki. Manchester City przegrał z Paris Saint-Germain 2-4. Orlen Wisła Płock pokonała przed własną publicznością Vardar Skopje 33-32. W czwartej kolejce Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. Z kolei Industria Kielce drugi raz z rzędu przegrała z Magdeburgiem, tym razem na wyjeździe 27-30.
22: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami. Oponeo.pl.
21: Złote przeboje w drodze.
24: Jeśli chodzi o nowe prace drogowe, to dzisiaj ruszają roboty w Szklarskiej Porębie. Chodzi o ulicę, osiedle Podgórze i przebudowę tej właśnie drogi wraz z budową oświetlenia ulicznego na długości około 600 metrów. Dzisiaj rozpocznie się demontaż nawierzchni. Stosujcie się do poleceń osób kierujących ruchem.
21: Pogoda w Jeleniej Górze.
24: Rośnie temperatura w Jeleniej Górze. Dzisiaj ma być nawet 14 stopni. Około godziny 14 czy 15 to będzie tradycyjnie ta najcieplejsza pora. No i faktycznie nawet odczuwalna temperatura na podobnym poziomie. Dzień ma być bezwietrzny w Kotlinie Jeleniogórskiej lub najwyżej słaby wiatr będzie nam towarzyszył. Zachmurzenie będzie się zmieniać, ale sporo słonecznych chwil przed nami dzisiaj. Na pewno nie będzie padać.
21: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM.
17: Dzień dobry! Po 7 pojawi się moda na maraton, a my powiemy, co nas skłania do tak straszliwych męczarni, tortur i wyrzeczeń.
25: Po 7 zdradzimy też niezawodny sposób na okiełznanie czasu, który pędzi, jak nie przymierzając TLK do koluszek. 5 minut po 7, gdybyście mieli na 7, to właśnie informujemy, że wielkość opóźnienia może ulec zmianie, a my gramy Sunny, Bonnie M w Radiu Złote Przeboje.

0: Migusiem, biegusiem, kochani, szybko, szybko, szybko. W biegu jesteśmy o tej wczesnej porze, no jak zupełnie inaczej, 12 po 7. I biegusiem mamy dla was niesamowite dane na temat biegania właśnie.
1: W ciągu ostatnich 20 lat łączna roczna liczba polskich biegaczy, która ukończyła maraton, wzrosła z około 10 tysięcy do blisko 30 tysięcy osób.
0: Ja nie mogę.
1: To oznacza trzykrotny boom na bieganie amatorskie w kraju.
2: Tak, krótko mówiąc, im droższe paliwo, tym więcej w kraju maratończyków. A teraz coś idealnego do biegu w stronę pracy, w stronę szkoły, gdzie tam się udajecie. Będzie I love you. Będzie grał zespół Milli Vanilli w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. 12 po 7.

0: Ja Tarzan, ty Jane, no po prostu Barkiora i Tarzan Boy w Radiu Złote Przeboje. Gdybyście występowali w telewizyjnym programie Hitster, tak jak jeden z waszych prowadzących, co nic nie mówi, to powinniście umieścić ten kawałek na osi czasu w 1985 roku. A na czym dokładnie polega ta zabawa?
1: Mamy dwie drużyny, po dwie osoby, po dwie gwiazdy. Puszczamy dany utwór, który muszą te gwiazdy umieścić na swoich osiach czasu. Kto pierwszy umieści 10 utworów, ten przechodzi do finału i gra o pieniądze na cel charytatywny.
2: Proste. Mówiła Ida Nowakowska, prowadząca Hitstera. Więcej o programie w naszych mediach społecznościowych, na Instagramie, na Facebooku. Zapraszamy. Chumbawamba na osi czasu w 97 roku, Duran Duran w 1985. Oni za chwilę w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry.
3: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
4: Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27, Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
17: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
16: A co to znaczy CCD?
17: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D.
16: To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
18: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
19: Od Oleofarm.
20: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Siedzimy, nic się nie dzieje, siedzimy sobie, latka lecą, im bardziej lecą, tym bardziej się nic nie dzieje się. A teraz wyjaśnimy, w czym rzecz.
1: Dlaczego z wiekiem wydaje nam się, że czas płynie szybciej, a dni się zlewają w całość i uciekają jak sen jakiś złoty?
0: Właśnie.
1: Przyczyną jest rutyna. Dla młodego człowieka wszystko jest nowością, dla dorosłych już prawie nic nas nie zaskakuje. Tak, tak. I w tym jest cały problem. No róbmy sobie niespodzianki. Przygody. Będzie lepiej.
2: Będzie lepiej. Ja na przykład postanowiłem kupić masło bez promocji. 7 zł za kostkę i już czuję, że będę to przeżywał do Sylwestra. Co i wam polecamy. Backstreet Boys teraz, radio Złote Przeboje na dzień dobry, 2 minuty po 7:30. Czwartek budzimy.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
5: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Smartfon Motorola G17 Power. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. MediaMarkt.
6: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
7: Bo nie mam żadnych objawów.
8: Bo nie mam czasu.
9: Bo boję się diagnozy.
10: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
11: Ja też nie miałam objawów, byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
6: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślę.

0: 1199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października. Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Jutro rozpoczęcie prac naprawczych na obwodnicy Maciejowej. Będą one polegać głównie na odbudowie osuniętych skarp zniszczonych w wyniku powodzi sprzed 2 lat. Będzie wyłączany pas ruchu w kierunku Wrocławia i objazd wytyczony ulicą Wrocławską, także tam sporo utrudnień w ciągu najbliższego miesiąca.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: A czy wy wiecie, że jeden z porannych prowadzących to potrafi ruszać uszami? A drugi dziurkami od nosa? Dzisiaj od rana chwalimy się, jakie to totalnie bezużyteczne talenty posiadamy. 22, 4, 4, 3, 0.
2: Ja potrafię zrobić rzeza jednym okiem.
3: Brawo. Potrafię wkurzyć mojego męża, nawet nie będąc obok niego.
4: Umiem językiem dotknąć nosa.
5: Potrafię pisać w odwrotną stronę, lustrzane pismo i potrafię dwoma rękami naraz.
6: Jedną z takich bezużytecznych rzeczy, które ja posiadam, to jest wkurzenie mojej teściowej.
7: Otworzyli się słuchacze, zdecydowanie. To czekamy na kolejnych. Pytanie brzmi, jakie bezużyteczne talenty posiadacie? 22, 4, 4 i 3, 0 to jest numer telefonu, albo mailowo piszcie do nas na poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy, najbardziej szokujący, najśmieszniejszy talent wyślemy wam złotą kawę porannego programu. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwoń.

0: czujemy się bardzo sympatycznie, wytrąceni z równowagi przez zespół Elektryczne Gitary, Radio Złote Przeboje na dzień dobry w czwartkowy poranek za niespełna 5 minut ósma. Co tam w wiadomościach najbliższych?
1: Syreny alarmowe w kieszeni.
0: O, jeszcze to.
1: MSWiA zapowiada system, który ma ostrzegać o zagrożeniach przez telefony komórkowe. Jak to wszystko ma działać, o tym w najbliższych wiadomościach o ósmej.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
8: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Pralka Electrolux o ładowności 8 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
2: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
7: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Magda, wszystko w porządku?
10: Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Reklama. Jest godzina 8, 15 października w czwartek. Wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
14: Telefon syreną alarmową. MSWiA zapowiada nowy system ostrzegania. Coraz więcej zachorowań na grypę i COVID. Koniec z przypadkowymi ławkami i słupkami. Kraków doczekał się katalogu miejskich mebli. Będzie nowy, najszybszy z dostępnych elektroniczny system ostrzegania. Syreną alarmową staną się telefony komórkowe każdego z nas. I to nawet jeśli komórka będzie wyciszona, mówi wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.
15: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały, alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
14: MSWiA podpisało właśnie z przedstawicielami sieci komórkowych porozumienie w sprawie wdrożenia systemu. Docelowo ma on służyć do powiadamiania o najważniejszych zagrożeniach, a zacznie działać od września przyszłego roku. Ministerstwo Obrony stworzy Dron Legion. Formacja, według zapowiedzi ministra obrony, nie będzie skupiać żołnierzy, a odpowiednio przeszkolonych cywilów, którzy w razie konfliktu będą w pełnej gotowości i będą zapleczem dla wojska. Rośnie liczba zachorowań na grypę i COVID, a zaszczepić się zawsze warto, podkreślają specjaliści. O jesiennej fali chorób wirusowych z profesor Joanną Zajkowską z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku rozmawiał Jakub Medek.
16: Już jest taki delikatny wzrost, natomiast w nadzorze europejskim widać, że już ruszyła grypa. COVID jakby wyprzedził trochę grypę.
17: Widać to u pani na oddziale?
16: Już mamy pierwsze przypadki COVID-u, tylko my hospitalizujemy osoby starsze, obciążone. Większość przypadków jest załatwiana ambulatoryjnie.
14: Na COVID i grypę zaszczepić można się zarówno w przychodniach, jak i aptekach. Skierowania są automatyczne. Recepty na szczepionkę wypisać może również farmaceuta. Kraków doczekał się katalogu miejskich mebli. Dokument zawiera m.in. wzory ławek, stolików oraz słupków drogowych. Ma pomóc w uporządkowaniu przestrzeni i obniżyć koszty, tłumaczy Katarzyna Opałka, ogrodniczka miejska.
18: Mamy nadzieję, że za przykładem innych miast, bo tutaj nie wyważamy drzwi, że absolutnie, że wprowadzanie jakby otwartego katalogu, każdy może wykonać te meble, spowoduje, że te ceny będą bardzo konkurencyjne.
14: Nowe meble mają pojawiać się stopniowo przy kolejnych remontach.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
19: Wzmożony ruch już teraz na głównych ulicach Jeleniej Góry. Jeśli chodzi o trasy krajowe, to Krajowa 30 w regionie. W rejonie Lubania z utrudnieniami z powodu prac utrzymaniowych na odcinku 100 metrów w kierunku Zgorzelca mamy wyłączenie prawego pasa ruchu i ograniczenie prędkości.

0: Pogoda w Jeleniej Górze.
1: Ciepły, przyjemny dzień przed nami dzisiaj w Jeleniej Górze i regionie z temperaturą, która ma sięgnąć 14, a może nawet 15 stopni około godziny 14. W południe będzie 13 stopni w regionie, a więc ciepło jak na połowę października i do tego też pogodnie. Przed nami godziny ze sporą ilością słońca, wzrost zachmurzenia od czasu do czasu, ale zupełnie niegroźny.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry. Po ósmej w naszym porannym programie wystąpią Amerykanie, najbardziej amerykańscy z amerykańskich.
2: Ach, po ósmej też wyślemy komuś z was złotą kawę porannego programu w zamian za ujawnienie zupełnie niepotrzebnych do niczego talentów, które posiadacie. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. To jest Share Believe, 4 minuty po ósmej. W czwartek mówimy dzień dobry.

0: Skąd się wzięli prawdziwi Amerykanie? Na pewno nie z nienacka, a teraz bardziej konkretna wiadomość.
1: Są najnowsze badania DNA rdzennych mieszkańców obu Ameryk.
2: No.
1: I potwierdziło się, że ludzie przybyli do Ameryki przez cieśninę Beringa z północno-wschodniej Azji i z Syberii.
0: O.
1: Ale nie ma pewności kiedy. Tak jakoś między 25 a 14 tysięcy lat temu.
2: No spory rozrzut. Jedno natomiast jest pewne. Żaden z nich nie był pomarańczowy. Dziękujemy bardzo za uwagę. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry, raczej szary poranek. George Michael.

0: Desi Hales w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Wokalistka, która szokowała fryzurą i kreacjami. No to trochę tak jak wasi prowadzący. Koło fióra układa się nam pod czapeczką, a ubrania po ciemku. 16 minut po 8 mamy.
1: A za chwilę u nas dwóch uczesanych, rozśpiewanych dżentelmenów. Jeden Eddie, drugi Marcin. Eddie Grant i Marcin Rozynek. A potem do kogoś z was poleci złota kawa. Nasza poranna w nagrodę za udział w porannej dyskusji. Zostańcie blisko przy Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
7: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
6: A co to znaczy CCD?
7: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
6: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
7: Od Oleofarm.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda. Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pan zalecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. A kawa mielona MK Cafe Premium. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie kawy gratis. 100 krotka.
1: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
3: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Już za chwilę finał porannej dyskusji. Ktoś z Was dostanie w prezencie złotą kawę Radia Złote Przeboje.

0: temat. Dzwońcie.
1: Strzelanie z palców, zazowanie jednym okiem, przepowiadanie pogody kolanem albo łokciem. Przez cały dzisiejszy poranek opowiadaliście o swoich zupełnie bezużytecznych talentach i czas na podsumowanie.
2: Ja potrafię ruszać uszami, potrafię ruszać dziurkami od nosa i co najlepsze, potrafię mówić od tyłu.
3: A ja chciałem powiedzieć, że mam talent do naprawiania ze starych zegarków i budzików. Zawsze jak naprawię, to zostaje 3-4 części, a one dalej chodzą.
4: Ja mam tak zwaną obustronną lateralizację. Jednocześnie mogę posługiwać się obiema rękami.
5: Moim niewątpliwie wspaniałym talentem jest pakowanie się w kłopoty.
6: Potrafię zdjąć skarpetki stopami bez użycia rąk.
7: Jednym z wątpliwych talentów, które posiadam, to jest granie na lewej pasze.
8: Ja mam przeogromny talent do brudzenia się podczas jedzenia.
9: Złotą kawę porannego programu wręczamy w ramach solidarności słuchaczce, która się brudzi przy jedzeniu, gdyż my to potrafimy się upaprać nawet tartą bułką. A jutro z okazji piątku i nadciągającego weekendu dokończymy zdanie. Raz na imprezie...

0: Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak by wyglądała pani jesień, gdyby była człowiekiem, to właśnie tak jak Boy George z Culture Club w polskim wydaniu Red, Green and Blue. Bardzo kolorowa, złota, acz skromna. Culture Club zagrali w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Już za chwilę sprawdzimy poranne korki w drodze do pracy, a potem... A wiecie, gdzie parkuje najlepsze kombi? W Radiu Złote Przeboje parkuje, gdyż to takie kombi, co to nic nie pali, a emituje tylko doskonałe dźwięki. Kombi i nasze randewu już za chwilę.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
5: Teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na belmyślnikpol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscron.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
7: Jesienią zmienia się wszystko.

0: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za 1249 zł. MediaMarkt.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Złote przeboje w drodze.
8: W Szklarskiej Porębie rusza dzisiaj przebudowa ulicy Osiedle Podgórze. Chodzi również o budowę oświetlenia drogowego. Roboty obejmą 600-metrowy odcinek do skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej. W planach na dzisiaj zdjęcie wierzchniej warstwy nawierzchni drogowej. No i trzeba spodziewać się utrudnień.
7: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Panowcy, tytani pracy, bizneswomeni i biznesmeni. To was na pewno zainteresuje. Być może ci, którzy są na etacie, marzą właśnie o założeniu własnej firmy, a właściciele firmy o przejściu na etat. No mamy ciekawe wyliczenia. Posłuchajcie.
1: Jak policzono, w Polsce własną firmę lub gospodarstwo rolne prowadzi niemal 1/4 osób pracujących.
2: No i właśnie pytanie, gdzie lepiej? Czy firma, czy na etacie? Ja mogę powiedzieć tak. Próbowałem w życiu prowadzić własną firmę. Próbowałem pracy na etacie. Z całego serca polecam urodzenie się w zamożnej rodzinie. Beach Boys teraz skokowo zagrają w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 8.09.

0: wiadomo, ten przebój Beach Boysów pochodzi z filmu pod tytułem Cocktail z Tomem Cruise'em. Kto pamięta ten film Cocktail? A teraz będzie coś a propos, jeśli chcielibyście sobie przygotować koktajl Mołotowa, to trzeba przyznać, że ostatnio składniki wyjątkowo drogie.
1: Ale zatankowanie samochodu rzeczywiście mimo programu CPN kosztuje coraz więcej.
0: No właśnie, co jest?
1: Jakie są prognozy? Jakie ceny czekają nas w kolejnych dniach? Zapytaliśmy o to ekspertów. Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 9:00.
2: Autopromocja. Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
3: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
2: W każdą niedzielę po 8:00.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
2: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
3: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
2: A co to znaczy CCD?
3: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
2: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleof.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Reklama.
6: 15 października, czwartek dzisiaj, jest 9. Iwona Brańska przedstawi teraz wiadomości radia Złote Przeboje.
7: Rusza proces w sprawie afery Collegium Humanum. Groźby wobec trzech uczennic, 14-latek z gminy Jabłonka w Małopolsce zatrzymany. Mimo programu CPN ceny paliw wysokie, a na horyzoncie kolejne podwyżki. Przed sądem w Warszawie rusza dziś proces w sprawie afery Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych zasiądzie 29 osób, którym prokuratura zarzuca popełnienie łącznie 67 przestępstw. To m.in. korupcja, poświadczenie nieprawdy i pranie brudnych pieniędzy. Wśród oskarżonych są politycy, wykładowcy i byli komendanci Straży Pożarnej, a także prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Sprawa dotyczy wystawiania za łapówki fałszywych dyplomów ukończenia studiów, w tym szybkich kursów MBA, które często wykorzystywano do awansu w spółkach Skarbu Państwa. Małopolska policja zatrzymała 14-latka, który miał grozić śmiercią trzem koleżankom i zapowiadać, że zrealizuje groźby następnego dnia w szkole. To mieszkaniec gminy Jabłonka. Zaniepokojeni rodzice dziewcząt powiadomili o groźbach dyrekcję szkoły, która przekazała sprawę policji. Chłopak został przewieziony do policyjnej izby dziecka w Krakowie. O jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny. Po ostatnich aktach przemocy w szkołach policjanci dokonali ponad 160 tysięcy kontroli placówek w całej Polsce i w sumie zatrzymali 187 osób. Po atakach nożowników lubelski ratusz chce przywrócić projekt Strażnik Miejski w każdej szkole. Funkcjonariusze mieliby patrolować i kontrolować szkoły i ich okolice jak dzielnicowi, mówi Mariusz Banach, wiceprezydent Lublina do spraw oświaty.
8: Pilnuje też porządku na parkingu, pilnuje bezpieczeństwa drogowego wokół szkoły. No, spełnia też rolę takiego dzielnicowego. Przychodzą mieszkańcy poskarżyć się na różne bolączki związane z bezpieczeństwem, które im przeszkadzają w ich dzielnicy.
7: Początkowo funkcjonariusze mieliby stacjonować w największych dzielnicach, z czasem w całym mieście. Benzyna z siódemką z przodu, diesel z ósemką, to już niemal standard. Ceny paliw mimo programu CPN, choć już nie rekordowe, wciąż są wysokie i rosną.
9: Niedobrze. Każdy dużo jeździ, a ja też dojeżdżam do pracy. No i staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę, oczywiście.
7: Mówią kierowcy. Według ekspertów gwałtownych obniżek w najbliższym czasie nie będzie, będą natomiast podwyżki. A dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 7 zł i 1 grosz, a oleju napędowego 8 zł i 5 groszy.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
10: Sport 30 sekund.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Polskie drużyny zagrają dziś o pierwsze punkty w Lidze Europy. Obie u siebie, ale z przeciwnikami skrajnie różnymi. Lech Poznań podejmie Bayer Leverkusen, który jest jednym z faworytów rozgrywek. Z kolei Jagiellonia Białystok zagra z najsłabszym rywalem na swojej drodze, Araratem Armenia. Mecz Lecha o 18.45, a Jagiellonii o 21.00. Vinicius Junior nie zagra w El Clasico z Barceloną. Gracz Realu Madryt został zawieszony na 4 mecze za pociągnięcie rywala za włosy. Maja Chwanińska walczy o ćwierćfinał turnieju w Wuhan. Jej rywalką jest rozstawiona z dziesiątką Amerykanka Iwa Jowicz. Jej rodaczka Aisling Kruger będzie dziś rywalką Igi Świątek. Ten mecz o 13.00.
11: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
5: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
7: Najwięcej chmur dzisiaj we wschodniej Polsce, tutaj też może padać deszcz, w pozostałych regionach znacznie pogodniej. Na termometrach od 11 stopni w Białymstoku, 13 w Warszawie i w Krakowie, 14 we Wrocławiu i w Poznaniu, do 15 w Szczecinie. Jutro odrobinę cieplej i pogodniej.
10: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
5: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
6: Dzień dobry. No podobno nic tak nie psuje piątku, jak informacja, że dzisiaj dopiero czwartek. Ale już jutro, kochani, marzenia i rzeczywistość nareszcie się ze sobą zejdą.
13: A oczekiwanie wypełnimy wam najlepszymi złotymi przebojami z lat 80. i 90. 4 minuty po godzinie 9 gramy OMD, a po 9 jeszcze zaprosimy was na spotkanie z dziewczyną szamana. Bądźcie w zasięgu.

0: Złote Przeboje wystąpił zespół o bardzo jesiennej nazwie The Cardigans, czyli kardigany, i chcieliśmy tutaj przypomnieć młodzieży, że to są te kardigany, to takie sweterki przyjemne, bez kołnierza, zapinane na guziki i chroniące tak zwane szczyty przed przewianiem, noszone latami przez naszych dziadków.
1: Tak, i kiedyś były tak bardzo modnie oversize'owe, ale z wiekiem nadmiar materiału się stopniowo wypełniał, zwłaszcza w okolicach brzucha.
0: Niestety.
1: Kardigan jest nieodzowny, tu musimy jeszcze powiedzieć, kiedy przed świętami wynosi się na balkon Bee Gees, żeby skruszał na mrozie. A żeby nam się wszystko zgadzało, to teraz Bee Gees w Radio Złote Przeboje na dzień dobry. More Than a Woman jest 12 po 9.

0: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
1: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
0: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
7: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
11: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
12: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
13: Za mnie.
14: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
15: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
14: Pieskie życie ma smak!
15: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
16: Reklama.
17: Yeah. Let me see you dance, baby.

0: only song you will hear is the
1: lava,
0: beating
1: lava,
0: of my
1: Mr. Lava, lava, no? Fantastic, bombastic, to był Shaggy, tak wam gra radio Złote Przeboje na dzień dobry. A pamiętacie, no który to już tydzień? W pierwszy weekend października wystartował nowy telewizyjny program Hitster z udziałem jednego z waszych porannych prowadzących. Ale oprócz wielkich gwiazd, jak ten wspomniany prowadzący, ciągle to podkreślamy, występują też inne znane gwiazdy.
2: Ojej, wiele, wiele gwiazd. Te gwiazdy rozwiązują muzyczne zagadki, wspominają ukochane piosenki sprzed lat. W najbliższy weekend, uwaga, w Hitsterze pojawią się m.in. Cezary Trybański, nasz człowiek w NBA-u, pamiętacie? Sebastian Karpiel-Bułecka, czy Justyna Steczkowska?
1: No to droga nasza Justyno, powiedz nam, jak tam wrażenia z gry w Hitstera?
3: To jest taka fajna, emocjonalna trochę zabawa, tylko że ja doskonale znam tę grę, bo przyniósł ją do domu mój syn Leon i to mnie namówił do udziału w tym programie. Ja powiedziałam, Leon, ja nie chcę, dlatego że ja zawsze w tę grę przegrywam w domu, naprawdę zawsze. A on zawsze wygrywa, albo Staś. Mnie się nigdy w domu nie udało wygrać, więc mówię, że nie chcę, a on mówi, ale mama, będziesz ze mną w drużynie, więc ci pomogę.
2: O. Jak z muzycznymi zagadkami ostatecznie poradziła sobie Justyna Steczkowska? Przekonacie się w najbliższy weekend, czy wygrała, czy przegrała.
1: No, nieważne. Ważne, że z ekranu telewizora będzie wam machał wasz dobry znajomy, jeden z prowadzących poranny program w Radiu Złote Przeboje. Polecam też Facebooka i Instagram Radia Złote Przeboje. Tam więcej materiałów z zakulis Hitstera. No to zaglądajcie ciekawie, a my gramy Vaya con Dios.

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Ciao Bella Italia, a raczej Ciao Domar. Od 15 do 24 października zapraszamy na tydzień włoskich promocji. Włoski design i super ceny na wybrane produkty. Sprawdź naszą ofertę. Szukaj salonów z naklejką Bella Italia. Przyjdź, poczuj, dotknij i zakochaj się we włoskim designie. Wrocław, Braniborska 14. Szczegóły na domar.pl. Galeria wnętrz Domar. Mój dom. To ja.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
7: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4+4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.

0: Shakin' Stevens, zwany też skaczącym Stefanem w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. No w czwartek skakanie grozi kontuzjami, w piątek jakoś da się wytrzymać. No to czekamy do tego piątku, które obudzimy razem. Za dzisiaj dziękujemy.
1: My już rozgrzewamy nasze stawy, nasze przeprosty właśnie na piątek, właśnie na weekend. Wasi poranni prowadzący was pozdrawiają i machają do was. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jaki, Tomek Forgiewicz, dziękujemy. A przy mikrofonie Gosia Kościelniak.
2: Która rozgrzewkę przedpołudniową będzie kontynuować i tak przejdziemy sobie wspaniale, mam nadzieję, z największymi przebojami lat 80. i 90. przez całe przedpołudnie. Kawałeczek popołudnia czwartkowego. Teraz Kim Wild w Radiu Złote Przeboje.

16 i to był wielki przebój 97 roku, a to jest Radio Złote Przeboje. Za 5 minut będzie godzina 10 i najważniejsze wiadomości. Posłuchajmy, co dzieje się w naszym mieście i naszej okolicy. Radio Złote Przeboje.

0: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
5: Masz tyle sukienek.
4: No, ale wszystkie za duże.
5: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
4: Nie, biorę Hepa Slimin.
5: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
4: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
5: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
4: To co, zakupy?
5: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
6: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
7: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
8: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej.

0: 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Reklama.
5: Czwartkowe przedpołudnie, zbliża się godzina 10. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
6: Wiadomości z Jeleniej Góry.
7: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Długo oczekiwane rondo w Kowarach wreszcie powstanie. Przetarg jest rozstrzygnięty. Podpisanie umowy z wykonawcą w najbliższych dniach, mówi Mirosław Górecki, starosta powiatu karkonoskiego.
8: To jest naprawdę bardzo trudny odcinek drogowy. Po uruchomieniu ruchu na S3 cały ruch samochodowy kieruje się przez Kowary drogą 367, następnie byłą drogą 366. Budowa tego rondna upłynni ruch.
7: Prace potrwają 10 miesięcy. To teraz o inwestycji w edukację. Nowoczesne pracownie do zajęć przyrodniczych i praktyczno-technicznych powstaną w 5 jeleniogórskich podstawówkach i specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. 30 tysięcy złotych rządowej dotacji przekazane placówkom to maksymalne możliwe wsparcie w ramach programu Kompas Jutra. Na koniec graficiarz. W rękach policji 19-latek z Jeleniej Góry zabazgrał sprejem elewację budynku, powodując straty warte co najmniej 3 tysiące złotych. Teraz może mu grozić nawet 5 lat więzienia. Wpadł dzięki nagraniom z miejskich kamer. A za godzinę będzie o mężczyźnie zatrzymanym za kradzież w przychodni.
6: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Jeleniej Górze.
7: Wiele słonecznych chwil przyniosą najbliższe godziny w Jeleniej Górze i regionie. Robi się też coraz cieplej i możemy liczyć na 15 stopni nawet w najcieplejszej porze dnia, która zapewne przypadnie około godziny 14 czy 15. Odczuwalna temperatura na tym samym poziomie, a więc będzie bardzo przyjemnie. Ma być w najbliższych godzinach praktycznie bezwietrznie. Późnym popołudniem wiatr może się łagodnie wzmagać, a jutro ma być nawet cieplej.
6: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
5: Żeby czwartkowe przedpołudnie rozkręcić od razu bardzo rytmicznie, no to nie ma wątpliwości. Snap i Ready Mr. Dancer z roku 92 na nasze powitanie już teraz.
9: Radio Złote Przeboje.
5: Gosia Kościelniak, zapraszam. Dzień dobry.

0: Robota nie zając.
1: No właśnie, mamy dla Was w naszym cyklu piękne fioletowe parasole Radia Złote Przeboje. Można zerknąć i zobaczyć, czy Wam się podobają, na przykład na naszym Instagramie czy Facebooku, gdy sobie z nimi chodzę po zaliścionej, o tak powiem, zaliścionej ulicy. Za najciekawsze zgłoszenie w naszej zabawie Robota nie zając właśnie taki parasol. Nie wiem jak wy, ale mnie udało się niestety zgubić już wiele parasoli w życiu. A myśl moja podążyła właśnie za tym i pomyślałam sobie, co też ciekawego udało się znaleźć. No a było tego trochę w moim życiu i myślę, że moglibyśmy porozmawiać dzisiaj w przerwie pracy właśnie o tym. Co i czy znaleźliście w życiu coś ciekawego kiedyś, gdzie? I jakie były potem tego losy? 2244 i 30, można też pisać robota@złoteprzeboje.pl. Czy znaleźliście coś ciekawego kiedyś gdzie i co się z tym potem stało? No, to będzie dopiero ciekawe. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscron.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Panie Pascalu.
10: Tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
15: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 15,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
18: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
19: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
20: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram, a także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
19: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.

Radio Złote Przeboje, a czy wiecie, że producent i współzałożyciel zespołu Oczuan, ten zespół przed nami, to jest prywatnie ojciec twórcy legendarnego elektronicznego duetu Daft Punk. Tak, tak. Oczuan to jest francuski duet z ery disco. No i w tym zespole dość często zmieniały się wokalistki. No to z powodu, oględnie mówiąc, jakby tak delikatnie powiedzieć, trudnego charakteru założyciela tego duetu. No bo pierwotną wokalistką była Annette Eltis, potem z kolei śpiewała kuzynka założyciela duetu Tamara, no a potem jeszcze była wokalistka o imieniu Christine. Tekst piosenki, która przed nami, czyli Hands Up Baby, Hands Up, podnieś ręce do góry, nawiązuje do napadu rabunkowego, w którym napastnik

0: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Czyta lektor AI.

0: cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. A ogórki szklarniowe? Cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 4,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm. We'll be right back.

0: złotych. Regulamin na www.grzegżolka.com. W nagraniu użyto SI. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.

dzisiaj w przerwie w pracy ewentualnej. Piszecie albo dzwonicie w naszym cyklu Robota nie zając w sprawie znalezionych rzeczy. W wielu zawodach znajdujemy w pracy ciekawe przedmioty zostawione przez petentów, klientów, pacjentów. Maciej napisał do nas tak. Jestem kierownikiem pociągu. W mojej pracy udało mi się już znaleźć w pociągu zostawione przez pasażerów różne ciekawe rzeczy. Nie zapomnę kontrabasu. Ze jakiś czas ktoś zostawił między siedzeniami ekspres do kawy, ale najbardziej śmialiśmy się ze znalezionego ślubnego garnituru. Pomysłom na to, dlaczego ktoś go zostawił, nie było końca. Pozdrawiam Maciej i wyobrażam sobie, ciekawe, czy pan młody się z tego, że zgubił garnitur, bardziej ucieszył, czy bardziej się tym zmartwił. Czy znaleźliście coś ciekawego kiedyś w pracy lub poza nią i cóż to było? Nasz telefon 22 4 4 i 3 0. I adres robota@złoteprzyboje.pl. Za najciekawsze zgłoszenie prześlę nasz piękny fioletowy parasol Radia Złote Przyboje, tylko aby go nigdzie nie zostawić. 22 4 4 i 3 0.

Andrzej i Robert, Robert i Andrzej Piaseczny i Niecierpliwi. My niecierpliwie czekamy na najnowsze wiadomości z naszego miasta i okolicy, bo już za 5 minut będzie 11, a dokładnie o 11 owe wiadomości, a potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje.

0: mama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest Twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Vitasia, dwa opakowania plus jedno za grosz, miksuj dowolnie.

0: Lidl, to się opłaca.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
0: Reklama.
2: Wiadomości z Jeleniej Góry.
3: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Jeleniogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież sprzętu komputerowego z jednej z placówek medycznych w Jeleniej Górze, mówi Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.
4: Mężczyzna wykorzystał chwilową nieuwagę personelu i ukradł skaner komputerowy oraz laptop o łącznej wartości ponad 3000 zł.
3: Według policji 61-latek ma na koncie również inne kradzieże, w tym kradzież roweru. Policjanci wiążą go także z kradzieżami w sklepach. Za kratki trafił od razu, bo musi jeszcze odbyć karę za wcześniejsze przestępstwa. To policyjne wieści, a teraz zaglądamy na drogi. Jutro rozpoczęcie pierwszego etapu prac na obwodnicy Maciejowej, czyli drodze wojewódzkiej nr 337. Prace polegać będą głównie na odbudowie osuniętych skarb, zniszczonych w wyniku powodzi sprzed 2 lat. Roboty i utrudnienia mają potrwać miesiąc. Z kolei na górze Gapy trwa akcja sadzenia drzew, w ramach której posadzonych zostanie 1000 jodeł pozyskanych od Karkonoskiego Parku Narodowego. W sadzeniu uczestniczą jeleniogórscy uczniowie, urzędnicy i pracownicy MPGK. A za godzinę wracam z tematem budowy ronda w Kowarach.
2: Radio Złote Przeboje.
5: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
2: Pogoda w Jeleniej Górze.
3: Rośnie temperatura w Jeleniej Górze i regionie i możemy spodziewać się nawet 15 stopni około godziny 14 czy 15, a więc przyjemne, ciepłe popołudnie przed nami, praktycznie też bezwietrzne. No i pozostanie pogodnie. To samo dotyczy kolejnych dni w regionie, z tym, że czeka nas jeszcze nawet wzrost temperatury. Jutro termometry w Jeleniej Górze mogą pokazać nawet 19 stopni.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
5: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
6: Dwie minuty po godzinie 11. Zaczynamy kolejną godzinę przedpołudnia czwartkowego. Gosia Kościelniak, zapraszam. Nie ma litości, no mercy. Tak zaczniemy tę godzinę. Rok 96 w Radio Złote Przeboje.

I często się zastanawiam, jak zareagowała Madonna, gdy dowiedziała się, że jeden z gatunków niesporczaka został nazwany na jej cześć Echiniscus Madonnae, aby uhonorować jej wkład w kulturę i sztukę jako jednej z najbardziej znaczących artystek naszych czasów. Ten gatunek niesporczaka został odkryty, opisany w 2006 roku przez polskich zoologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie próbek mchu zebranych... Peru. Naukowcy w oficjalnym uzasadnieniu w czasopiśmie naukowym napisali tak: z wielką przyjemnością dedykujemy ten gatunek niesporczaka jednej z najbardziej znaczących artystek naszych czasów, Madonnie Louise Veronique Ricci. Pamiętacie, jak wygląda niesporczak? Jak taki mały worek od odkurzacza. A w Radiu Złote Przyboje Robert Gawliński.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
5: Janie, skarpeta na pieniądze.
6: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
6: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
9: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
11: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
10: Pewne zwycięstwo.
11: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
12: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
3: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
4: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KIK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Dzisiaj, jeśli macie przerwę w pracy, piszecie albo dzwonicie, nasz cykl Robota nie zając trwa. Dzisiaj sobie rozmawiamy o znalezionych rzeczach w pracy. W wielu zawodach znajdujemy tamże ciekawe pozostawione rzeczy i Monika do nas napisała adres robota@złoteprzeboje.pl. Że w jej urzędzie pozostawione klucze, telefony czy portfele to jest norma, ale nie zapomnij, jak raz znalazła zostawioną wędkę, a tydzień później, nie, to jest akurat piękne, spadochron. To było coś, co wyrwało ją i koleżanki z rutyny, ale także dzwonicie.
1: Co najcenniejszego znalazłem w pracy, to była moja kochana żona, z którą jestem już 28 lat. Ona przyszła pracować jako sprzedawczyni, a ja byłem wtedy cukiernikiem w cukierni. Do dzisiaj jesteśmy razem. Dzięki.
0: Co ciekawego znalazłem w pracy? No to bardzo ładne podejście. Nasz telefon 22 44 30, adres robota@złoteprzeboje.pl, a za najciekawsze zgłoszenie prześlę nasz piękny fioletowy parasol Radio Złote Przeboje. Do godziny 12 sobie gawędzimy. Na razie jest 11:28. No to trochę rock'n'rolla w Radio Złote Przeboje.

Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 15 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 17 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Ciao Bella Italia, a raczej Ciao Domar. Od 15 do 24 października zapraszamy na tydzień włoskich promocji. Włoski design i super ceny na wybrane produkty. Sprawdź naszą ofertę. Szukaj salonów z naklejką Bella Italia. Przyjdź, poczuj, dotknij i zakochaj się we włoskim designie. Wrocław, Braniborska 14. Szczegóły na domar.pl. Galeria wnętrz Domar. Mój dom. To ja.
3: Zgaduj zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
4: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
3: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
5: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
7: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

A gdyby tak, ten zespół nazywał się Rescue Shelter Boys? No właśnie, no bo w kwietniu 2009 roku Europejski Oddział Organizacji, tak w tłumaczeniu, Ludzie dla Etycznego Traktowania Zwierząt, poprosił brytyjski duet Pet Shop Boys o zmianę nazwy zespołu na Rescue Shelter Boys. Czyli zamiast w tłumaczeniu chłopców ze sklepu ze zwierzętami, mogliby się nazywać chłopcy ze schroniska dla zwierząt. I organizacja chciała oczywiście szlachetnie w ten sposób nagłośnić problem złych warunków w hodowlach, zachęcić do adopcji ze schronisk zamiast kupowania zwierząt w sklepach. Muzycy grzecznie odmówili zmiany nazwy, ale opublikowali w całości list na swojej oficjalnej stronie internetowej, uznając zapewne słuszne, że porusza on bardzo ważny problem. A więc jednak Pet Shop Boys przed chwilą w radiu Złote Przyboje, a teraz Ramparis.

Lucrecia McNeil śpiewała w Radio Złote Przeboje na pożegnanie tego przedpołudnia czwartkowego, bo już za 5 minut będzie 12, a o 12 najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy w Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pan zalecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Zbliża się czwartkowe południe. Zapraszamy już na najważniejsze, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
1: Wiadomości z Jeleniej Góry.
11: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Ma kosztować ponad 5 milionów złotych i potrwa 10 miesięcy wyczekiwana budowa ronda w Kowarach na skrzyżowaniu dróg 367 i byłej drogi numer 366 w kierunku Karpacza i Szklarskiej Poręby. Podpisanie umowy z wykonawcą zaplanowano na najbliższe dni.
12: Budowa może troszeczkę utrudniać ruch, ale zapewniam, nie będzie żadnych objazdów. Będą pasy zawężone, ale ruch będzie się odbywał na tym obecnym skrzyżowaniu w trakcie budowy.
11: Mówi Mirosław Górecki, starosta powiatu karkonoskiego. Rondo powinno zostać oddane do użytku na przełomie lata i jesieni przyszłego roku. To teraz gmina Janowice Wielkie. Mieszkańców Trzcińska czekają wybory. Na 13 grudnia wyznaczony został termin wyborów uzupełniających do Rady Gminy po tym, jak jedna z radnych zrzekła się mandatu. Głosowanie zostanie przeprowadzone w okręgu wyborczym numer 7, obejmującym właśnie Trzcińsko. Termin zgłaszania list kandydatów na radnych upływa 9 listopada. A po sąsiedzku do jutra jeszcze można zgłaszać uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Łomnicy w gminie Mysłakowice.
1: Radio Złote Przeboje.
13: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
1: Pogoda w Jeleniej Górze.
11: 15 stopni to maksymalna temperatura, której możemy spodziewać się dzisiaj w Jeleniej Górze i regionie. Tyle będzie już niebawem, około godziny 14 czy 15 przypadnie zapewne ta najcieplejsza pora. Popołudnie przed nami pogodne, pełne słońca, od czasu do czasu wzrost zachmurzenia, ale zupełnie niegroźny. Deszczu nie widać w prognozach, a jutro jest szansa nawet na delikatne ocieplenie do 19 stopni w Kotlinie Jeleniogórskiej.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
13: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
14: Popołudnie czwartkowe rozpościera się właśnie przed nami i mam nadzieję, że zostaniecie z Radiem Złote Przeboje. Mamy dla was największe przeboje lat 80. i 90. No i...
15: Radio Złote Przeboje.
14: Zakończymy też naszą dzisiejszą rozmowę, pogawędkę z cyklu Robota nie zając, a dzisiaj rozmawiamy o tym, co ciekawego udało wam się znaleźć w pracy. No, przeróżne, ciekawe, nie tylko rzeczy. Gosia Kościelniak, zapraszam teraz doktora Alban.

Kookaburra, Sits in the Old Gum Tree. Ten utwór został napisany w 1934 roku przez nauczycielkę Marion Sinclair na konkurs dla harcerek. Prawa autorskie do tej melodii wykupiło później pewne wydawnictwo muzyczne. I ten ikoniczny motyw fletu w wielkim przeboju zespołu Man at Work, przed chwilą w Radiu Złote Przeboje, to się okazało się, że to plagiat, bo właśnie wykorzystuje dwa takty tej popularnej australijskiej dziecięcej piosenki Kookaburra. Muzycy zespołu Man at Work tłumaczyli, że wplecenie tych dosłownie kilku nut przez flecistę było całkowicie nieświadomym żartem, takim muzycznym przypadkiem, na który nikt wcześniej nie zwracał uwagi i przez wiele lat też nikt tego nie zauważył. Ale sędzia australijskiego sądu federalnego uznał, że przebój Down Under narusza prawa autorskie, ponieważ bezprawnie kopiuje znaczącą część tamtej piosenki i nakazał wypłatę 5% tantiem wstecz od 2002 roku i również z przyszłych zysków. Kookaburra!

0: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Hard Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: Robota, nie zając.
1: Dziś pisaliście i dzwoniliście w sprawie ciekawych rzeczy, które znaleźliście w swojej pracy. W pociągu, przypominam, znalazł się kontrabas i garnitur, w urzędzie wędka i spadochron, a na deser mamy mail od Magdy, która napisała tak. Cześć. Pracując w kinie, po seansie, na sali wynajętej przez szkołę, na którym to seansie były młodsze dzieci, znalazłam cegłę. Dziecko maksymalnie 10 lat przyniosło wielką, budowlaną cegłę. Aż nieprawdopodobne. No Magdo, to rzeczywiście jest ciekawa sprawa i pewnie dzieciak był niepocieszony, że cegłę, czyli swój skarb, zostawił i nie dotachał jej do domu. Przesyłam ci parasolkę Radia Złote Przeboje w kolorze rozweselającym. Jesienne dni, dziękuję wam i pamiętajmy.
0: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Kochanie, Ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
5: Tak, a co?
4: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
5: Już robię drugą.
4: Na komputer.
5: Już biorę pożyczkę.
4: Na co?
5: Na komputer. Moje ty szczęście.
6: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
7: Aliorbank albo nic.
6: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
8: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Netto przedstawia.
15: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
16: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
15: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
16: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
15: To może zapraszamy?
16: Dobre!
17: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
18: Za mnie!
19: Janie, skarpeta na pieniądze.
20: Się rozpadła.
19: Noż do 100.
20: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
21: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0%. I do marca nie płacisz. RSO 0%.
23: Bo w Media Expert.
24: A cappuccino też za piątkę?
25: Też.
24: A flat white?

Teraz gitara, ale na początku i w środku ten fantastyczny, ta fantastyczna melodia zagrana na saksofonie Baker Street, ten riff saksofonowy grany przez Rafaela Ravenscrofta. Istnieją też kontrowersje dotyczące autorstwa tego riffu. Jerry twierdzi, że to on wymyślił linię melodyczną i zaśpiewał ją saksofoniście, podczas gdy saksofonista sugerował, że on wymyślił właśnie tę melodię. I podobno, taka plotka, ale ciekawa, że jedynie 27 funtów za swoją saksofonową partię otrzymał. Czek, który dostał, okazał się być bez pokrycia, więc muzyk oprawił ten bezużyteczny dokument i powiesił na ścianie u swojego adwokata. Radio Złote Przeboje, teraz Fiction Factory.

Fantastyczny kultowy oddział zamknięty i przebój z 1982 roku. Za 5 minut będzie godzina 13. Posłuchajmy tym razem w wiadomościach, tylko sprawdzonych wiadomościach radia Złote Przeboje, co dzieje się w Polsce i na świecie.

0: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabat.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie Twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
5: Tak, a co?
4: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
5: Już robię drugą.
4: Na komputer.
5: Już biorę pożyczkę.
4: Na co?
5: Na komputer. Moje ty szczęście.
6: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
7: Aliorbank albo nic.
6: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
8: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4

0: Zbliża się 13. czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Zwłoki w garażu w Żyrardowie. Jest tymczasowe areszty dla podejrzanego. Ruszył proces w sprawie afery w Collegium Humanum. Paliwa będą jutro tańsze. Znamy ceny maksymalne. Dorota Werdycka. Zwłoki 75-letniego mężczyzny w garażu w Żyrardowie. Zatrzymany w tej sprawie został już 77-letni mężczyzna i aresztowany na 3 miesiące. Policję zawiadomił syn 75-latka. Starszy o 2 lata mężczyzna usłyszał już zarzut zabójstwa. Grozi mu nie mniej niż 10 lat więzienia lub dożywocie. 6 ze stron aktu oskarżenia i 29 oskarżonych. W Warszawie rozpoczął się proces w sprawie afery w Collegium Humanum. Uczelnia wystawiała fałszywe dyplomy, w tym te dotyczące studiów MBA, dające dostęp do wysokich posad w spółkach Skarbu Państwa. Na ławie oskarżonych zasiada m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który pojawił się dziś w warszawskim sądzie okręgowym.
2: Nie czuję się winny i cieszę się, że będziemy mogli to w końcu wyjaśnić. Sprawa będzie miała charakter jawny, na szczęście, także będzie można o tym wszystkim usłyszeć.
1: Prokuratura zarzuca Jackowi Sutrykowi korupcję i oszustwo. Znamy już maksymalne ceny paliw na jutro. Będą niższe niż dziś. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. 95 groszy, a litr diesla maksymalnie 8 zł. 3 grosze. Utrudnienia na A2 między węzłami Poznań-Komorniki, Poznań-Krzesiny na jezdni w kierunku Warszawy. To po wypadku, podczas którego człowiek upadł z wiaduktu na jezdnię. Do wypadku doszło na 165 km trasy. W życie wszedł zakaz spożywania alkoholu na dworcach kolejowych Deutsche Bahn w Niemczech, poza restauracjami. To ponad 5,5 tysiąca dworców w Niemczech, zdecydowana większość tych największych. Część mniejszych stacji należy m.in. do samorządów i właścicieli prywatnych. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Wuhan. Pokonała Amerykankę Iwę Jowić 6-4, 6-1, a teraz z Amerykanką Ashlyn Kruger gra Iga Świątek.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: W centrum, na Lubelszczyźnie i w Rzeszowie może mocniej dzisiaj padać. I w Białymstoku jeszcze i Suwałkach, a poza tym pochmurno, ale z przejaśnieniami. I od 11 stopni na wschodzie przez 13 maksymalnie w centrum, aż do 14-15 stopni na zachodzie. Kolejna godzina popołudnia czwartkowego. Rozpoczynamy ją. Dzień dobry. Witam wszystkich, którzy dołączyli do Radia Złote Przeboje, a także ściskam tych, którzy już są z nami od jakiegoś czasu dzisiaj. Gosia Kościelniak, a teraz Belinda.

jeden z najbardziej strzeżonych sekretów i na pewno będzie jednym z największych przebojów roku. Tak było w 2002 roku. Dość nietypowy duet, bo Sting i Craig David. Sting zgodził się jednak zaśpiewać wspólnie z Craigiem, ponieważ był jego fanem. A mówimy o utworze Rise and Fall, który przed nami w Radiu Złote Przeboje został stworzony bezpośrednio na charakterystycznym motywie gitarowym z kultowego przeboju Stinga Shape of My Heart. Craig David napisał tekst opowiadający o trudach kariery, no i ciemnych stronach sławy, a następnie wysłał go z prośbą do Stinga o akceptację użycia motywu gitary, ale Stingowi tak się spodobała ta nowa wersja, że nie tylko pozwolił na wykorzystanie tego motywu ze swojego przeboju, ale też osobiście dołączył do Craiga Davida w studiu i zaśpiewał.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
1: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
3: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
5: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
6: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
15: Ciao Bella Italia, a raczej Ciao Domar. Od 15 do 24 października zapraszamy na tydzień włoskich promocji. Włoski design i super ceny na wybrane produkty. Sprawdź naszą ofertę. Szukaj salonów z naklejką Bella Italia. Przyjdź, poczuj, dotknij i zakochaj się we włoskim designie. Wrocław, Braniborska 14. Szczegóły na domar.pl. Galeria wnętrz Domar. Mój dom. To ja.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Zaczęło się od grupy wielbicieli z Brighton, którzy w 2013 roku chcieli po prostu złożyć hołd ukochanej piosenkarce Kate Bush i jednocześnie pobić rekord liczby ludzi przebranych za nią właśnie w jednym miejscu. Wydarzenie tańca, tak jak Kate Bush, ubrania się tak jak ona, cieszyło się wielką popularnością i od tamtego czasu odbywa się co roku w różnych miejscach globu pod nazwą Najbardziej Wichrowe Wzgórze. No i przyciąga coraz więcej fanów. Ten taniec nawiązuje oczywiście do kultowego teledysku Kate Bush, który nam znany jest w dwóch wersjach, w białej i czerwonej sukience, bo czerwona wersja jest wersją ocenzurowaną, powstałą na rynki wschodnie, bo producenci uznali, że taniec artystki w pierwotnej wersji jest zbyt wyzywający. Radio Złote Przyboje. What is

0: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
6: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.

Trochę zmęczony muzycznym show biznesem, poważnie rozważał przeprowadzkę do Gany, żeby pracować z niepełnosprawnymi dziećmi. Jak czytamy w książce 33 1/3 piosenki w tonacji życia, zaplanowano nawet koncert pożegnalny Stevie'ego Wondera. No ale jeśli nawet on sam myślał wtedy faktycznie o tym, że skończył z przemysłem muzycznym, to jak się potem miało okazać, przemysł muzyczny wcale z nim nie skończył. To co najwspanialsze w historii przemysłu muzycznego mam dla Was przez cały czwartek w pracy.

0: work hard for the money. To oczywiście Dana Summer i Radio Złote Przeboje. Na chwilę przed godziną 15. O 15 wiadomości.
1: No i o pieniądzach też trochę będzie. Droższe ma być ogrzewanie tej zimy, co konkretnie podrożeje, o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.

0: Teraz w RTV Eura AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pani zalecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
9: Reklama.
10: Mamy czwartek, jest 15 października. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Pora na wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
11: Prokuratura chce uchylić immunitet Daniela Obajtka. Ogrzewanie domu w tej zimy nie będzie tanie. Łódzkie zoo ma nową mieszkankę. Prokuratura chce uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi oraz zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Chodzi o podejrzenie celowego zaniżania cen paliw przed wyborami w 2023 roku. Więcej o tym Szymon Kępka.
12: Według śledczych Obajtek miał polecić pracownikom Orlenu, by w pierwszej połowie października 2023 roku litr paliwa kosztował maksymalnie 5,99 zł. Miał też osobiście pilnować utrzymania tych cen mimo narastających problemów w tym czasie, czyli w październiku 2023 roku na ponad 600 stacjach zabrakło paliwa, albo kierowcy mogli zobaczyć kartki na dystrybutorach informujące o awarii. W tej sprawie zarzuty usłyszało już 5 menadżerów Orlenu, a Danielowi Obajtkowi za czyny objęte wnioskiem grozi nawet do 25 lat więzienia.
11: Starosta Sanocki chce mediacji w sporze związkowców z dyrektorką miejscowego szpitala. Protest głodowy trwa tu 8 dzień. Związkowcy chcą iść do prokuratury i do sądu. Chodzi o pieniądze, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
13: O niewypłacone nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nieodprowadzone składki.
11: Związkowcy dodają, że załoga szpitala od kilku miesięcy dostaje 70% wypłaty. Zima mocno uderzy po kieszeni właścicieli domów. Ogrzewanie będzie droższe. Cena peletu wzrosła o połowę i są braki w dostawach.
14: Ja mieszkam pod Warszawą na wsi, to więc grzeję sam. Ekologiczne, węgiel, drzewo. Drzewo też o połowę też jest drogie.
11: Wzrosły też ceny węgla. W miarę stabilnie wygląda cena gazu. Ponad 150 kg odpadów żywności powstaje w Polsce co sekundę i ponad połowa z nich pochodzi z naszych domów. Wynika z danych Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego, a jutro przypada Światowy Dzień Żywności. Ma 19 lat i urodziła się w Niemczech. Teraz będzie nową lokatorką zoo w Łodzi. To samica słonia indyjskiego. Dołączyła do dwóch samców, mówi ich opiekun Ireneusz Dąbrowski.
15: Na samym początku panowie nie zorientowali się, że jest nowy lokator, czy lokatorka. Co nas bardzo zdziwiło, dopiero następnego dnia młodszy słoń z naszych samców sobie uświadomił, że coś jest nie tak.
11: Łódzkie Orientarium ma nadzieję, że właśnie tu przyjdzie na świat kolejny słoń indyjski. Byłby to pierwszy taki przypadek w Polsce od prawie 90 lat.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: co jest grane w Jeleniej Górze.
16: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Rozważna i romantyczna wraca na wielki ekran nowa adaptacja klasycznej powieści Jane Austen z Daisy Edgar Jones w roli Elinor Dashwood. Od jutra będzie na ekranach jeleniogórskiego kina Helios. Film wyreżyserowała Georgia Oakley, stawiając w centrum siostrzaną relację. Czy ta wersja rozważnej i romantycznej będzie udana? Można od jutra przekonać się w kinie. A jeszcze dzisiaj w kinie Helios w Jeleniej Górze 20 już retransmisja letniego koncertu André Rieu z Maastricht. To będzie 3-godzinny seans pełen uroczych walców i utworów ze słynnych musicali. Na koniec jeszcze Szklarska Poręba i coś w dalszej perspektywie. W przyszły piątek, 23 października, na scenie czwartego peronu będzie można zobaczyć komedię Sklep z facetami. Spektakl ma już na koncie ponad 300 wystawień i 50 tysięcy widzów, a na scenie pojawią się aktorzy, których znacie między innymi z wielu seriali. No i szykuje się wieczór pełen humoru.
9: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Pogoda.
10: Od 11 stopni w Białymstoku przez 12, w Lublinie i Rzeszowie 14, w Gdańsku, Koszalinie, Toruniu i Bydgoszczy do 15 stopni w Zielonej Górze i Szczecinie. Czwartek nadal pochmurny, przelotnie padać będzie na wschodzie. Padnie na pewno o 15.30 Marzena Rogalska. Do tego czasu i Kombi, i Phil Collins, i Barry White, i Mr. Zub. Jerzy Telesiński, mam dla Was same wspaniałości.

Żałuję, że moje małżeństwa się rozpadły. Czasami to ja odchodziłem, właściwie raz odszedłem, a dwa razy zostałem wypchnięty. Powiedział w programie Piers Morgan Uncensored Phil Collins, zwykle raczej oszczędny w zwierzaniu się ze swoich osobistych spraw. Z drugiej strony mam 5 fantastycznych dzieci, których nie miałbym, gdyby to wszystko się nie wydarzyło, dodał. To teraz Phil Collins, a za chwilę Marzena Rogalska do mnie zajrzy. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje w pracy.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A Ty jak zawsze w super formie?
8: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
7: A co to znaczy CCD?
8: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio: czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
9: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
10: Od Oleofarm.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
13: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
14: A w dodatku można go podać również na noc.
13: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Panie Pascalu,
17: tak?
16: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
17: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
16: A to pędzę, lecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
19: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
20: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama.

0: Let the music play, Barry White w Radiu Złote Przeboje. Marzenko moja ukochana, droga jedyna na świecie, gdybyś tak się rano obudziła i ktoś by cię zapytał, do jakiego kraju byś się przeniosła, żeby się wyemigrować?
1: No to do kraju, co się nazywa Paryż.
0: A, tak.
1: Paryż albo
0: to...
1: Prowansja. Kraj Paryż albo kraj Prowansja.
0: Ale na P. Ogólnie musi być to na P.
1: Tak, ale wiesz co, będąc całkiem niedawno w Japonii, to bym spróbowała tam na przykład tak, dajcie mi pół roku w Japonii, to ja bym sobie tam pomieszkała, bo tam nikt się nie pcha, tam jest czysto, tam są takie, tam jest cichutko w metrze, tam jakoś tak, wydaje mi się, że każdy zwraca uwagę na drugą osobę, żeby nie przeszkadzać. Dużo się ludzie do siebie uśmiechają, chociaż przecież mówi się o Japończykach, że są takim zamkniętym narodem i podobno z kulturą pracy nie do końca jest najlepiej, ale ja bym spróbowała.
0: No przecież nie jechałabyś tam do pracy. No.
1: Ja bym tam poeksplorować sobie jechała. Ciekawe, kiedy by mi się zakupy znudziły, bo Japonia jest rajem dla kupujących.
0: Serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy dalej lub jeszcze dalej słuchają Radia Złote Przeboje dzięki naszej aplikacji. Czekaj, a co ty mówisz? Na przykład CC Cash Heartbreak Hotel. O, taką mam propozycję. Tak bym ci zagrał, co?
1: Bardzo. O, widzisz, Jureczku, czytasz w moich myślach.

0: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
3: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma uszula?
12: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
11: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
13: Reklama.
14: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

Tekst piosenki pochodzi z psalmu 137, który został napisany podczas niewoli żydowskiej w Babilonie około 600 roku przed naszą erą. Stworzony i pierwotnie nagrany utwór przez Brenta Doa i Trevora Magnotona w 70 roku stał się hymnem ruchu rastafariańskiego. No takie rzeczy, kochani, to tylko w Radiu Złote Przeboje.

0: Największe przeboje lat 80. i 90. Wracamy do nich zaraz po wiadomościach o 17. Natomiast jeśli chodzi o wiadomości, to...
1: To mamy nowe przepisy od niedawna obowiązujące dotyczące 17-letnich kierowców. I jakie to przepisy i co się może stać, jeśli 17-letni kierowca ich nie przestrzega? O tym właśnie w wiadomościach radia. Złote przeboje o 17.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Panie Pascalu.
6: Tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pan zalecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15. Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
15: Reklama.
16: Słuchajcie Radia Złote Przeboje w czwartkowe popołudnie w kalendarzach 15 października. Dorota Wardecka przedstawi wiadomości.
17: Proces w sprawie Collegium Humanum rusza nie dziś, a w grudniu. Prezydent zawetował ustawę o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału. Iga Świątek już w ćwierćfinale w Wuhan. Nie, dzisiaj dopiero w grudniu rozpocznie się proces w sprawie afery w Collegium Humanum. Proces został odroczony dlatego, że jeden z oskarżonych nie został powiadomiony o dzisiejszej rozprawie. Nie otrzymał też aktu oskarżenia.
18: A to już, jak wskazał sąd, jest istotny dokument, z którym prawo oskarżony ma się zapoznać i w tej sytuacji no, mógłby podnosić tutaj niemożliwość przygotowania się, złożenia jakichś wniosków formalnych.
17: Mówi prokurator Piotr Żak ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Na ławie oskarżonych w związku z aferą zasiadają 23 osoby, w tym prezydent Wrocławia oraz europosłowie PiSu Ryszard Czarnecki i Karol Karski. Dwaj nietrzeźwi mieszkańcy Nowego Targu w wieku 39 i 41 lat zatrzymani po awanturze na szpitalnym oddziale ratunkowym. Mieli grozić śmiercią lekarzowi i pielęgniarce oraz ich znieważać. Jeden z nich miał też naruszyć nietykalność cielesną lekarza. Kilka podpisów oraz kolejne weta. Prezydent zawetował m.in. ustawę o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, regulującą w jasny sposób procedury wdrażania wyroków Europejskiego Trybunału w polskim prawie. We Flandrii, w północnym regionie Belgii, zmarły dwie osoby zakażone wirusem zachodniego Nilu. Łącznie w regionie potwierdzono 14 przypadków zakażenia. Władze apelują o ochronę przed ukąszeniami komarów, które przenoszą wirusa. Cieszył się prawem jazdy tylko 2 miesiące, stracił je podczas policyjnej kontroli. Chodzi o 17-latka zatrzymanego w Sierazu, który złamał przepisy dotyczące młodych kierowców. Jechał bez opiekuna i stracił prawo jazdy. Teraz stanie przed sądem. Nowe przepisy obowiązują od września. A teraz Sukces Igi Świątek. Nasza tenisistka pokonała Amerykankę Ashley Kruger 6-1, 6-4. Tym samym awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Wuhan. A wcześniej awans do ćwierćfinału wywalczyła Maja Chwalińska, która wygrała z Amerykanką Iwą Jowicz 6-4, 6-1.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: Najchłodniej w Białymstoku 11 stopni, w Warszawie 13, w Łodzi, Krakowie i Katowicach też najcieplej, w Zielonej Górze i Szczecinie. Na wschodzie jeszcze przydadzą się parasole. Czwartkowe popołudnie z największymi gwiazdami lat 80. i 90. Czwartkowe popołudnie z gwiazdami, które kochacie. Jerzy Telesiński, to naprawdę super, że jesteście dzisiaj ze mną.

Nie zdążył już zagrać na perkusji w tej piosence, zrobił to przyszły perkusista grupy Kiss, Eric Singer. No ale Eric Carr zaśpiewał jeszcze chórki i pojawił się nawet w teledysku, który został nakręcony już w trakcie jego leczenia. Bruce Kulick, ówczesny gitarzysta Kiss, wspominał w książce The Tales from the Stage: grał z całego serca, miał więcej energii niż ja. Nie mogłem w to uwierzyć, ale to wiele dla niego znaczyło. Widać na jego twarzy na filmie i zdjęciach, że jest trochę narysowana. Widać, że nie był zdrowy i walczył z chorobą, ale muszę przyznać, że był bardzo odważny.

dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Poczuj się na parę chwil.

0: Auto promocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18:00 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
3: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej.

0: za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
4: Bo nie mam żadnych objawów.
5: Bo nie mam czasu.
6: Bo boję się diagnozy.
7: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
8: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
3: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Magda, wszystko w porządku?
10: Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Mamo, źle się czuję.
16: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
17: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
18: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
21: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
22: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

27 lipca tego roku w Łodzi wszedł na scenę z 1,5-godzinnym opóźnieniem, przez co jego występ skrócono do zaledwie około 30-40 minut. Wiele zdudzonych osób opuściło teren imprezy jeszcze przed tym, zanim pojawił się na scenie. Tak ostatnio dał się zapamiętać Sean Paul. No ale u nas w Radiu Złote Przeboje na szczęście odbyło się bez zgrzytów i teraz też się tak będzie właśnie fajnie działo, w całości pięknie i bez obsuwy. Bad Boys Blue.

0: Miau.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto dużo dobrego.
7: Za mnie! Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pan zalecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
11: Ciao Bella Italia, a raczej Ciao Domar. Od 15 do 24 października zapraszamy na tydzień włoskich promocji. Włoski design i super ceny na wybrane produkty. Sprawdź naszą ofertę. Szukaj salonów z naklejką Bella Italia. Przyjdź, poczuj, dotknij i zakochaj się we włoskim designie. Wrocław, Braniborska 14. Szczegóły na domar.pl. Galeria wnętrz Domar. Mój dom. To ja.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
16: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
17: Masz tyle sukienek.
16: Ale wszystkie za duże.
17: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
16: Nie, biorę Hepa Slimin.
17: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
16: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
17: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
16: To co, zakupy?
17: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
18: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
19: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
20: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Smartfon Motorola G17 Power. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. MediaMarkt.
21: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
22: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
21: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
22: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
23: Reklama.
24: Złote przeboje w drodze.
25: Przelotny deszcz i mokre ulice mogą dziś zniechęcać do jazdy, a na pewno spowalniać tempo, przede wszystkim we wschodniej połowie kraju. W nocy też na południowym wschodzie może popadać, a w centrum na południu, ale też we wschodniej Polsce mgły będą ograniczały widzialność do nawet 100 metrów. A na Podlasiu teraz na Krajowej 8 dachował samochód w pobliżu miejscowości Kamień. To 712 km trasy. Droga została zablokowana.
24: Radio Złote Przeboje 106,2.

0: Stumbling In, czyli Suzy 4 i Chris Norman w duecie w Radiu Złote Przeboje, w którym no my teoretycznie z Tomkiem Brelem też troszkę w duecie, ale tylko teraz wyjątkowo, bo ja jeszcze, a on prawie już. Witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Czyli co, to już koniec duetu?
0: No tak, troszeczkę każdy pójdzie w swoją stronę, ale tak naprawdę wszystko, co najfajniejsze, to jeszcze przed nami, czyli przed słuchaczkami i słuchaczami, czyli co,
1: oczywiście,
0: na przykład po 18?
1: Tak. A po godzinie 18 oczywiście będą plotki, ploteczki z gwiazdami. Między innymi Beata Kozidrek nas odwiedzi na chwilkę.
0: A, no to jeśli chodzi o Beatę Kozidrek, to bardzo prosimy. Taka Warszawa.

Wspaniała Beata Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Beata Kozidrak, na której koncerty zapraszaliśmy się wielokrotnie. Dzisiaj na pewno też słówko zamienimy, to mogę obiecać. Za chwilę zaczynamy całą muzykę, wcześniej co nieco o pogodzie, a punktualnie o 18:00 wiadomości sportowe.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
8: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Mamo, źle się czuję.
10: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
11: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
12: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
13: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
14: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
0: Reklama.
1: 18 już prawie, za chwilę pochylimy się nad tematem pogody, a teraz czas na wiadomości sportowe w Radiu Złote Przeboje.
15: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
16: Sport w 30 sekund.
17: Przemysław Pozowski, zapraszam. I Iga Świątek i Maja Chwalińska awansowały do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Wuhan. Chwalińska sprawiła niespodziankę i pokonała wyżej notowaną Amerykankę Iwę Jowicz 6-4, 6-1. Z kolei Świątek bez problemu wygrała Sinną z zawodniczek z USA, Ashlyn Krüger 6-1, 6-4. Polskie drużyny zagrają dziś o pierwsze punkty w piłkarskiej lidze Europy. Najpierw o 18.45 Lech podejmie w Poznaniu Bayer Leverkusen, a o 21.00 Jagiellonia zagra przed własną publicznością z Araratem Armenia.
15: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
18: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
1: Pogoda. W nocy dość pogodnie, tylko na południowym wschodzie mogą pojawić się słabe opady deszczu, w Bieszczadach deszcz ze śniegiem. Temperatura od 1 stopnia miejscami na wschodzie, 3 w centrum, do 6 na zachodzie i 7 nad morzem. Jutro dłuższe chwile ze słońcem, jeżeli popada to tylko na południowym wschodzie. A na termometrach jutro od 8 stopni na obszarach podgórskich, 13 będzie w centrum, do 19 na zachodzie.
18: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
1: Trzeba przyznać, że 19 stopni, a tyle będzie jutro na zachodzie, brzmi absolutnie wspaniale, zdecydowanie gorzej dzisiaj w nocy, 1 stopień na wschodzie. No nie mówiąc już o tym, że gdzieniegdzie szykują się też przygruntowe przymrozki. Dobrze, prognoza muzyczna dopisuje, bo u nas zawsze świeci słońce, no i największe hity lat 80. i 90. Za moment między innymi Soft Cell, to jeżeli chodzi o lata 80., teraz połowa lat 90. i zespół Ladybug.

0: pięknie Die Die White Flag, a wcześniej Lady Punk. Lady Punk, czyli zespół, o którym ponownie jest głośno, to za sprawą filmu Mniej Obcy, który nie tak dawno miał swoją premierę. No i cóż, wielokrotnie rozmawialiśmy z Janem Borysewiczem i Januszem Banasewiczem również o amerykańskim wątku kariery, który jest przedstawiony w filmie. I Jan Borysewicz wielokrotnie też twierdził, że Stany Zjednoczone co prawda ich uwiodły, ale bardzo szybko zmęczyły i pojawiła się niechęć.
1: Ta niechęć na przykład z mojej strony przynajmniej polegała na tym, że oni zaczęli troszeczkę jakby zmieniać kapelę w ogóle. Myśmy jeździli również oprócz wywiadów do fryzjerów, prawda? Chcieli nas ustawić, dawali nam jakichś muzyków, chcieli, żeby oni komponowali nam utwory. Wiesz, to już zanosiło się na totalną zmianę zespołu, no, mi zupełnie o to nie chodziło.
0: No tak było. Kawał historii polskiej muzyki, czyli zespół Lady Punk w Radiu Złote Przeboje. No a teraz cofniemy się do początku lat 80. U nas startował Lady Punk, a na zachodzie grało się tak.

0: To zespół Cutting Crew w Radiu Złote Przeboje. Ilekroć słyszę tę piosenkę, to przypomina mi się książka, którą jakiś czas temu czytałem. Ponoć na Wyspach Brytyjskich lekarze, kiedy słyszą tę piosenkę w radiu, instynktownie przerywają jakiekolwiek czynności wykonywane przy pacjencie. No, może nie ma się co dziwić, tytuł zobowiązuje. I just died in your arms tonight, czyli umarłem w twoich ramionach. No dobrze, piosenka już za nami, więc można wracać do pracy. Various Monks teraz, czyli zespół, przez który przewinęła się rekordowa liczba wokalistek i za każdym razem było fantastycznie. Dlaczego? No, to wyjaśniała skromnie jedna z nich.
1: No, Robert ma z załogą swoją Manksową, ma nosa do świetnych dziewczyn.
0: No dobrze, teraz cofniemy się do połowy lat 90. W Variousach śpiewała wtedy Anita Lipińska.

0: Pięknie rozkołysany Bob Marley. No zresztą tę piosenkę ma na swoim koncie również mistrz coverów, czyli Joe Cocker. Za chwilę Warszawa i zespół T-Love. Przy okazji Monik Staszczyk opowiadał mi jakiś czas temu niezwykłą historię związaną z ich najsłynniejszą płytą. I tę historię przypomnimy sobie za chwilę.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: tradycją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
13: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
13: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
14: Dużo dobrego.
15: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto dużo dobrego.
14: Za mniej.
16: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Au! Znów ten ból.
20: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
21: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
22: Panie Pascalu.
23: Tak?
22: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
23: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
22: A to pędzę, lecę, pa!
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
25: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
26: Reklama.
0: Złote przeboje w drodze.
1: Nocne mgły na wschodzie, południu i w centrum mają ograniczać widzialność do 300 metrów, a lokalnie nawet do 100, więc jedziemy dziś w nocy ostrożnie. Na wschodzie może też popadać deszcz. Poranek będzie mglisty na wschodzie i w centrum, a na termometrach jutro od 9 do nawet 19 stopni w zachodniej Polsce. Zderzenie osobówki z ciężarówką na trasie numer 79 między Sandomierzem a Krakowem. Tutaj ruch wahadłowy.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl

Tilaw i Warszawa w Radiu Złote Przeboje. No pamiętam, jak to Monik Staszczyk opowiadał mi niezwykłą historię związaną z podpisywaniem kontraktu i zapłatą za ich najsłynniejszą płytę. Ponoć rzecz działa się w pewnym owianym złą sławą lokalu. Wynagrodzenie za płytę zostało przekazane w walizce, tak jak na filmach gangsterskich. Zresztą w owym lokalu przedstawiciele tej profesji też bywali i Monik Staszczyk opowiadał, że jedyne, o czym myślał, to oddalić się z tego miejsca czym prędzej. No, tak wyglądały polskie realia przed laty, o czym pewnie niektórzy jeszcze doskonale pamiętają. Dobrze, skoro już Mońka Staszczyka wywołaliśmy do tablicy, to za moment zamienimy słówko. Będzie o muzycznych fascynacjach.

0: Sophie B. Hawkins, a wcześniej zespół T-Laf w Radiu Złote Przeboje. No właśnie, obiecałem, że z Monikiem Staszczykiem zamienimy słówko na temat muzycznych fascynacji. Jak się okazuje, Monik bardzo lubi Stinga.
1: Najbardziej lubię właściwie jego pierwsze płyty z Police, właściwie te pierwsze trzy, Regatta de Blanc, Sonata Mandata, Ghost in the Machine. Lubię jego pierwszą płytę solową. No oczywiście szanuję faceta, bo zresztą był kilkakrotnie w Polsce i wielu ludzi z dziennikarzy się z nim spotkało. To podobno bardzo, bardzo kulturalny facet i taki normalny facet z Newcastle, jakby wiesz, nie gwiazda, przynajmniej z tego, co ja słyszałem. Nie jestem mega fanem, żebym śledził płyty, ale na przykład Police, wczesne płyty, to był dla mnie ważny zespół.
0: Monik Staszczyk, zespół T-Laf, kilka dekad na scenie. Monik Staszczyk nie ukrywa, że mieli odrobinę szczęścia, bo trafili po prostu w dobry czas.
1: Tak, trafiliśmy w dobry czas, ponieważ jak dzisiaj patrzę, to radia wtedy były zupełnie, no, startowały te stacje komercyjne, w ogóle grały, że to pewno wiadomo, nie było badań, nie było tych playlist i generalnie pamiętam, że nawet kolega z Anglii przyjechał, Angol, do mnie w 92 roku i facet, który znał się na muzie i w ogóle lubił ostrzejszą muzę, pamiętam, wtedy słuchał, bo mieszkał po prostu, miał dziewczynę tutaj, Polkę z Warszawy i tam u niej imprezowaliśmy i często się sobie stację zmieniał, mówi Ziggy, mówi, jakie wy tu macie dobre, no i słyszałem Iggy Popa, słyszałem Ramon.
0: No i to wszystko prawda, ale trzeba trafić na odpowiednią stację. W Radiu Złote Przeboje największe hity lat 80. i 90., chociaż czasami zapuszczamy się też w inne dekady. Na przykład teraz, proszę bardzo, Pink Floyd.

0: Natalia Kukulska w Radiu Złote Przeboje. Z Natalią na pewno zamienimy słówko dzisiaj w programie Cała Muzyka. To już po godzinie 19:00. Wcześniej wiadomości sportowe. Zerkniemy też do prognoz.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
1: Teraz w RTV Eura JD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie!
9: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
12: Rozumiemy te pokusy, dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
13: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 20,99.
18: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
19: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
20: Kategoria trawienie.
21: Po jednej nutce.
20: Ciężko na żołądku.
21: A teraz?
20: Uczucie pełności.
21: Dobrze. I ostatni.
20: Gazy.
21: Świetnie. A co można na to zaradzić?
20: Najlepiej zastosować Travisto.
22: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
24: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. T4 Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Dochodzi już 19, czas na wiadomości sportowe w radiu Złote Przeboje.
1: Sport w 30 sekund.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek i Maja Chwalińska są już w najlepszej ósemce turnieju tenisowego w Wuhan. Świątek w 1/8 finału pokonała w dwóch setach Ashlyn Krieger, a Chwalińska też w dwóch Iwejowicz. Z turnieju Debla w Szanghaju na etapie ćwierćfinału odpadli zaś Jan Zieliński i Mark Polmans. Przegrali z Lukasem Midlerem i Nilem Oberleitnerem. Nasz kolarz torowy Mateusz Rudyk zajął piąte miejsce w Keirinie w Mistrzostwach Świata w Szanghaju. Zwyciężył najbardziej utytułowany zawodnik w historii tej imprezy, Holender Harry Lavreysen, zdobywając swój 22 złoty medal.
0: Pogoda. Jutro dłuższe chwile ze słońcem, jeżeli popada, to tylko na południowym wschodzie. Na termometrach od 8 stopni na obszarach podgórskich, 13 będzie w centrum, do 19 na zachodzie. W nocy dość pogodnie, tylko na południowym wschodzie mogą pojawić się słabe opady deszczu, a w Bieszczadach deszcz ze śniegiem. Temperatura od 1 stopnia miejscami na wschodzie, 3 w centrum, do 6 na zachodzie i około 7 nad samym morzem. No to teraz jeszcze prognoza muzyczna, za chwilę Cancer Club, pojawi się Shade, a teraz przypomnimy sobie początek ubiegłorocznych wakacji, kiedy to w Krakowie fantastyczny koncert zagrał Ricky Martin. No, niektórzy ten koncert pewnie będą wspominać długo. Ricky Martin, Maria, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Country Club w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Sade, która ostatni raz koncertowała w Polsce, o ile dobrze pamiętam, w 2011 roku. No niektórzy pamiętają ten koncert do dzisiaj. Zresztą z wielkimi światowymi gwiazdami jest tak, że czasami wystarczy wybrać się na jeden koncert, który pamięta się do końca życia. O jednym z takich muzycznych wydarzeń opowiadała nam kiedyś Natalia Kukulska. To był koncert zespołu Simply Red.
1: Pamiętam, jak dawno temu na Stadionie Gwardii oni grali i koncert zrobił na mnie rewelacyjne wrażenie. Pamiętam doskonale, że był taki bardzo prosty, jeśli chodzi o formę. Zmieniało się kolory tła i był taki bardzo graficzny. Dla mnie w ogóle zespół Simply Red jest takim ikoną w ogóle muzyki takiej popowej i grania na żywo.
0: No dobrze, czego słuchają gwiazdy? Jakiej muzyki słucha na przykład Kaja? O tym już za niedługo. Teraz Sade.

0: The Stranglers i Always the Sun w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Macarena, czyli wielki hit połowy lat 90. No, a ja obiecałem, że zamienimy słówko z Kają na temat jej muzycznych fascynacji. Czego słucha Kaja?
1: I w tej chwili nie wyobrażam sobie dnia bez słuchania muzyki klasycznej. Ona łagodzi obyczaje. Kiedy słucham muzyki poważnej, od razu inaczej siedzę, od razu inaczej się wysławiam, inaczej jem, wiesz, nabieram elegancji. Muzyka etniczna. W moim domu też słuchało się strasznie dużo muzyki brazylijskiej. I ta miłość do Brazylii pozostała mi do dziś, do tego stopnia, że kocham tam jeździć, kocham tamtejszych ludzi, kocham te rytmy. No, jest to fantastyczne.
0: No dobrze, skoro gorące kraje, to teraz pojawią się też gorące rytmy, Macarena i Los del Rio. Nie będzie to co prawda Brazylia, ale równie gorąca Hiszpania. Zespół niezwykły, no bo panowie przed laty wygrali plebiscyt na najwspanialszy zespół jednego przeboju. Proszę bardzo.

0: Fantastyczny zespół M w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Wiki i Urkę, czyli piosenka, której o mało co a nie śpiewałby dzisiaj Bryan Adams. Podobno bardzo chciał kupić tę piosenkę, ale niespecjalnie chciał za nią płacić. No i Robert Gawiński powiedział nie. Dlatego Urkę zaśpiewają Wilki. Już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
3: Chciałem pokazać, jak się tańczy flamenko na stole. Skończyłem na sorze.
4: Jutro z okazji weekendu dokończymy zdanie raz na imprezie.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
6: Chyba rurka.
5: A, no faktycznie.
6: No.
7: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
8: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Mamo, źle się czuję.
10: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
11: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
12: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
13: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
15: Adamet. Z pasji do rozwoju.
16: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
17: Volkswagen.
18: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
21: Masz tyle sukienek.
20: Ale wszystkie za duże.
21: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
20: Nie, biorę Hepa Slimin.
21: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
20: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
21: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
20: To co, zakupy?
21: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
22: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
23: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
24: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
0: Panie Pascalu,
2: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Magda, wszystko w porządku?
17: Przepraszam, migrena.
25: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
17: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
26: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
27: Skoczymy razem do Delikatesów Centrum po łopatkę pychotkę na niedzielę?
28: Aha, ale z nikim się nie dzielę.
29: Do soboty łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do środy winogrona bezpestkowe 7,99 kilo. Cena przed obniżką 13,99. Limit 3 kilo na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
30: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

Trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałaby polska muzyka, jak wyglądałaby kariera zespołu Wilki, gdyby przed laty transakcja, o której wspominał mi kiedyś Robert Gawliński, doszła do skutku. Otóż podobno Bryan Adams bardzo chciał kupić piosenkę pod tytułem Urkę, no ale warunki finansowe, które zaproponował, były na tyle nie do przyjęcia, że Robert Gawliński powiedział, no nie, za tyle to nie sprzedam, i w żołnierskich słowach stwierdził, że najlepiej, jakby Bryan Adams sam sobie pisał piosenki. No i z jednej strony bardzo dobrze się stało, że Urkę pozostała piosenką polską, a z drugiej strony, no to Robert Gawliński przyznał kiedyś, że trochę jednak czasami żałuje, no bo gdyby to był wielki światowy hit, to pewnie przełożyłoby się to istotnie na sprawy finansowe. No dobrze, dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, teraz Charles and Eddie, nigdy nie wiem, który jest który, ale to w niczym nie przeszkadza.

0: Fantastyczny Elton John w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę jedna z moich ulubionych, ukochanych piosenek, jeżeli chodzi o polską muzykę, czyli Niepokonani zespołu Perfect. No, jak nie kochać zespołu Perfect, prawda? Tyle lat na scenie, tyle niezwykłych wspomnień. W zespole Perfect był zakochany i wciąż jest zakochany Krzysztof Ibisz. Kiedy rozmawialiśmy jakiś czas temu, przyznał, że przed laty nie opuścił żadnego ich koncertu. No i doskonale pamięta początki.
1: Z Perfectem najbardziej jestem związany emocjonalnie, ponieważ byłem wielkim fanem i jestem Perfectu. Ja pamiętam pierwszy wywiad z zespołem Perfect. No i była taka rozmowa, że nowy zespół, siedział w studiu Zbyszek Hołdy z Grzesią Markowski. No i było właśnie nowa kapela i prowadzący pyta, a

0: facet. Ja myślałem, że się pochlastam, bo jeszcze Zbyszek tydzień temu mówił, że będziemy za 3 miesiące kapelą numer 1 w kraju. W związku z czym to było takie zdarzenie z rzeczywistością. Że...
1: No i tak się przekuwa porażkę w sukces, prawda? Zespół Perfekt. Niepokonani. Teraz w Radiu Złote Przeboje.

Quincy Jones. Za chwilę 20, za moment strefa gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj wieczór legend. Za kilka minut porozmawiamy z Krzysztofem Cugowskim.

0: Niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić
5: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Ciao Bella Italia, a raczej Ciao Domar. Od 15 do 24 października zapraszamy na tydzień włoskich promocji. Włoski design i super ceny na wybrane produkty. Sprawdź naszą ofertę. Szukaj salonów z naklejką Bella Italia. Przyjdź, poczuj, dotknij i zakochaj się we włoskim designie. Wrocław, Braniborska 14. Szczegóły na domar.pl. Galeria wnętrz Domar. Mój dom. To ja.
11: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Mamo, źle się czuję.
13: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
14: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
15: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
16: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
17: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
18: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
17: No, ci panowie z Media Expert.
18: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
19: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniane sprzęty...

0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład bionapój owsiany Wymondo 1 litr w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
1: Masz tyle sukienek.
2: No, ale wszystkie za duże.
1: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
2: Nie, biorę Hepa Slimin.
1: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
2: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
1: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
2: To co, zakupy?
1: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
3: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
4: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflowar.
5: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
6: Reklama.
7: Dzisiaj w programie Cała Muzyka, jeden z najwspanialszych głosów w historii polskiej muzyki. Ale nie tylko o historii porozmawiamy z Krzysztofem Cuchowskim.

0: Moi drodzy, pora już na strefę gości programu Cała Muzyka. Przede mną siedzi artysta, od którego o mało co przed laty nie kupiłem samochodu.
1: O,
0: Krzysztof Cugowski, dobry wieczór.
1: Kłaniam się, dobry wieczór.
0: Widzę zaskoczenie w oczach. Tak. Już wyjaśniam, o co chodzi. Chodzi o czerwone Audi A3 z takim wielkim sercem, 3.2. I ono było wystawione w jednym z portali aukcyjnych z dopiskiem pojazd należał do lidera budki suflera.
1: A to nie, to w takim razie to nie ja sprzedawałem. To już to o tym słyszałem, ale to sprzedawał ten, kto ode mnie go kupił. Ja bym chyba takiego zabiegu nie wykonał.
0: Tak też się domyślałem.
1: Ale wiem, bo to ktoś mi też mówił o tym, że ten, który ode mnie kupił, to z taką adnotacją to wystawił.
0: I nie palone w środku było, jak rozumiem. Nie bite nic, tak?
1: Nie. Dopóki go nie sprzedałem, to nie. A dalej to nie wiem.
0: Ja podejrzewam, że o samochodach jeszcze dzisiaj na pewno porozmawiamy.
1: Proszę bardzo.
0: Z Krzysztofem Cugowskim, ale na razie pogadajmy o muzyce naszej ulubionej. Pojawiają się takie myśli Matko Boska, kiedy to minęło?
1: Tak, dobra. Absolutnie. To niestety ten temat takiego upływającego czasu, to u ludzi bardzo dorosłych, a takim ja jestem, to coraz częściej się pojawia.
0: Podejrzewam, że będziemy odrobinę podróżować po różnych dziwnych miejscach w muzyce, bo znalazłem, dogrzebałem się do kilku niezwykłych historii sprzed lat. Pewnie spróbujemy je potwierdzić u źródła. Na przykład historia z Niemiec, jak to robiliście z budką karierę w DDR.
1: Proszę.
0: Były problemy z językiem, podobno pan sobie zrobił taką ściągę fonetyczną, postawił na fortepianie i nagle ktoś chciał ten fortepian zabrać.
1: Nie, tam od razu było wiadomo, że ja niemieckiego nie znam, więc śpiewałem po niemiecku zupełnie jak małpa, czyli tam miałem, najpierw miałem taką panią, która była rodzajem, prawda, tłumacza. Ona zresztą była o tyle nawet bliska nam ponieważ była łużyczanką i miała jakiś taki background słowiański. I ona mi czytała te teksty po niemiecku i ja po swojemu sobie zapisywałem fonetycznie, tak jak ja to słyszę. I tak było właśnie myśmy tam nagrywali bardzo wiele rzeczy. Mało tego, ja byłem jeszcze na dwóch festiwalach. I dosyć nabrałem wprawy w tym posługiwaniu się językiem, którego nie znam kompletnie. W każdym razie do tego stopnia, że to już ostatnie nagrania, to mówili, że mam berliński akcent ku mojemu, no, dużemu zdziwieniu. Także technologicznie NRD było wtedy zupełnie w innym miejscu niż Polska. Więc te nagrania w NRD były dla nas, jeżeli chodzi o stronę techniczną, bardzo atrakcyjne. Oni bardzo... bardzo dobrze nagrywali, mieli dosyć dobre urządzenia, niestety lepsze niż u nas.

0: I te niemieckie, nerdowskie, przepraszam, nagrania do dzisiaj zupełnie fajnie brzmią.
1: Zupełnie przyzwoicie.
0: Tak, tak, tak.
2: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje w strefie gości programu Cała Muzyka. Człowiek legenda, czyli Krzysztof Cugowski, no chciałoby się powiedzieć, nie zna życia ten, kto przed laty nie próbował przekroczyć granicy z NRD. Kurczę, rozmawiamy o krajach, których już nie ma. Ale wy podobno mieliście bardzo dobre układy z niemieckimi celnikami.
0: Tak, ponieważ myśmy w pewnym momencie, myśmy występowali regularnie, taki był program w NRD-owskiej telewizji Rund i ten Rund był zresztą grany w Polsce też. I w związku z tym, że no, oni wiadomo mieli na tak zwaną propagandę pieniędzy w brud, więc ten Rund był na poziomie, tak powiem, tak zwanego, to był na poziomie zachodnim, tam nie żałowano pieniędzy, tam wszystko było. I tam występowali wszyscy znani, w miarę znani artyści tych demoludów tak zwanych. I myśmy tam regularnie występowali, ponieważ nagrywaliśmy. I ci celnicy nas zaczęli rozpoznawać na granicy. Tak, tak. Mhm. Tak. I rzeczywiście tam te... No, woziliśmy wtedy, bo to był rok 76, 7, 8 może. A woziliśmy pieluchy też. No, w Polsce nie było pieluch żadnych. Czy się nosił, przywoziło z NRD wszystkie.
1: No to moi rodzice też, tak.
0: A pieluchy, ubranka dla dzieci to już była zupełnie u nas zero, a tam było ogólnie dostępne. No różne rzeczy woziliśmy, które normalnie celnicy NRD-owscy by nam zabrali. No ale także kumoterstwo mieliśmy z NRD-owcami.
2: Dobrze, wracamy do czasów obecnych, bo ja się tak zastanawiam, jak udało się zgromadzić, zgodnie z nazwą zresztą, zespół mistrzów, może nawet światowych muzyków, no bo to jest pierwsza liga, Jacek Królik, Robert Kubiszyn. Lepszych muzyków chyba w naszym kraju już nie ma.
0: W każdym razie są tak jak słusznie pan powiedział, to jest taki tak zwany top. Więc ja po pierwsze tak, sprawa nazwy to wynikła już w momencie, kiedy myśmy grali. Natomiast co do składu, ja miałem w związku z tym, że kończyliśmy pracę z synami, mieliśmy grać 2 lata, graliśmy 3,5, no, ale kiedyś musiał przyjść kres, nie? Ja się zastanawiam. Z Jackiem Królikiem to ja byłem już umówiony od bardzo wielu lat. Nagrywałem kiedyś taką płytę z coverami polskimi i zagranicznymi. Wojciech Karolach robił aranżację i tam Jacek grał. I myśmy się od tamtej pory tak umawiali, że pogramy razem kiedyś. No i przyszedł taki moment, z Jacek wiadomo było, że Jacek to jest oczywiście. Po czym ja słuchałem kiedyś, byłem też na takiej imprezie, gdzie występował orkiestra duża, taka big bandowa, i tam grał Czarek Konrad na bębnach. Ja tak w trakcie próby słucham. Aha, o. A nie znałem go osobiście. A wtedy też powiedziałem sobie, oho, to bym chciał. No i w momencie, kiedy zadzwoniłem do Czarka i Czarek powiedział tak, ja mówię, słuchaj, to w związku z tym, że wiem, że perkusiści lubią grać z basistami odpowiednimi, bo to naturalnie, mówię, to ja już nie będę, może ty zaproponuj kogoś, kto, z kim lubisz grać. On mówi, no Robert Kubiszyn. Ja, mnie to nic nie mówiło, ja nie ukrywam. Ja mówię, no super. Potem się tylko dowiedziałem, że Robert Kubiszyn jest no, może nawet nie najlepszym polskim basistą, ale może nawet europejskim, bo grywa ze wszystkimi znanymi gwiazdami amerykańskimi, którzy przyjeżdżają do Europy, to z Brecker Brothers gra regularnie i tak dalej, i tak dalej. Teraz ostatnio słuchałem jego płyty, znaczy nie jego, bo to Krzysztofa Herdzina, i on grał na basie, i mój absolutnie ulubiony perkusista Kalejuta na bębnach. I to płyta jest załamująca, to tam 3 panów wyrabia. Także i został Tomek Kałwa, którego znałem jeszcze, bo miał taki epizod z moimi synami. Tam aranżował, robił taką płytę Queenów. No i tak się to wszystko poskładało.
2: Krzysztof Cugowski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy już o samochodach, o muzyce. Pewnie za moment pogadamy o temacie, obok którego przejść obojętnie nie sposób, czyli o budce suflera. Za chwilę wracamy, zostańcie z nami.
3: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Słuchajcie, Radia Złote Przyboje, dzisiaj w programie Cała Muzyka, prawdziwa legenda, czyli Krzysztof Cugowski. Ja się tak zastanawiam, mam nadzieję, że nie narażę się fanom Butli Suflera, mimo że to legenda. Jakoś muzycznie pana nie ograniczała, bo tak, ostatnio płyta z synami, teraz zespół mistrzów. Jak to jest, czy Krzysztof Cugowski został muzykiem poszukującym?
1: Nie, ja myślę, to jest tak, że Butka Suflera była legendą i taką, miejmy nadzieję, pozostanie pomimo różnych meandrów, które teraz moi byli koledzy wyczyniają, ale to jest nie moja sprawa. Mimo wszystko mam nadzieję, że nie zdemolują tej legendy. Natomiast ja po tym miałem wolną rękę. Zacząłem sobie robić to, co uważam za stosowne i to, co mi sprawia przyjemność. Cały epizod, trzyletni z moimi synami. Znakomicie. Myśmy nagrali płytę studyjną, nagraliśmy także DVD i płytę live, bo to powoduje, że ja po prostu robię to, co lubię. Mało tego, gram koncerty i śpiewam na nich też to, co lubię, nie to, co powinienem. Bardzo wielu rzeczy nie gram na koncertach i już nigdy nie zagram z repertuaru Butki, z różnych powodów. Także jestem teraz właściwie w takim momencie, że realizuje to, co mi sprawia przyjemność.
0: To tak jak Sting.
1: O proszę. Czyli coś mamy wspólnego, ale myślę, że to jest chyba normalnie, bo on jest moim równolatkiem, więc lub też może jest nawet trochę młodszy. No w każdym razie przychodzi taki moment, kiedy człowiek się zajmuje tylko i wyłącznie to, co lubi, bo już nic nie musi. I to jest bardzo atrakcyjne. Ja się nie ukrywam, obawiałem różnych sytuacji koncertowych, że jeżeli nie będę grał tych takich sztandarowych piosenek popularnych, to będzie coś złego i może okazało się, że nie. Okazało się, że nie. Okazuje się, że jeżeli się podaje ludziom coś, co ma wysoki standard, to jakość powoduje, że ci ludzie jednak słuchają tego, pomimo tego, że nie zawsze może im się to musi podobać.
0: No to ładna puenta. Wspominaliśmy o synach. Ja znalazłem a propos synów takie zdanie w jednym z wywiadów. Tata nie pomagał w karierze, a wręcz odradzał. Odradzał, bo to ciężki kawałek chleba?
1: Absolutnie. Ja im mówiłem wszystko to, co jest w tym zajęciu słabe, no. Od tego zacząłem. Naprawdę byłem jak najdalszy od namawiania ich, ale wie pan, jak to jest. Dzieci z reguły, jak ojciec czy mama robią coś, powiedzmy, no, niestandardowego, to im się wydaje, że już nic lepszego nie ma na świecie, prawda? I oni też tak uważali. Myślę, że teraz trochę zmieniają zdanie, bo wiedzą, jak to wygląda. To jest trudny zawód dla odpornych psychicznie ludzi. I do tego się trzeba przyłożyć, bo jeżeli człowiek jest słaby psychicznie, no to od razu na dzień dobry. Ja nigdy nie zapomnę, przyjechaliśmy, to był 70. chyba, 4. rok, bardzo późna jesień albo zima, i graliśmy pierwszy koncert w Warszawie w Stodole. Pierwszy koncert poza Lublinem. Zespół taki, no powiedzmy, bardzo początkujący. Z tym, że mieliśmy taki repertuar, no, inny niż wszyscy. I zagraliśmy w tej Stodole, zresztą z sukcesem, nie ukrywam. I jeden z asów polskiego krytyki muzycznej napisał, że my gramy agro-rock. Czyli, no, słusznie mówił, jesteśmy ze wsi, prawda? No bo agro-rock to tego. Ja nie ukrywam, że wtedy się bardzo zdenerwowałem, a teraz to się z tego śmieję, bo my jesteśmy, a jego już nie ma. Nie na tym świecie, bo żyje, ale nie ma go wśród piszących. I chwała Bogu.
0: Rozmawialiśmy, pamiętam, przy okazji ostatniego spotkania o czasach senatorowania, i właśnie z tamtych czasów pochodzi bardzo ładna wypowiedź. Jest tak mało pieniędzy, że najlepiej byłoby ten kraj zamknąć i ogłosić bankructwo, to pan powiedział. Myśli pan, że coś się od tego czasu zmieniło?
1: No, zmieniło się to, że w momencie, kiedy weszliśmy do Unii, no to weszliśmy, prawda, w te unijne pieniądze i to nie jest tak, jak się wydaje bardzo wielu ludziom, że Unia nam daje wszystko i to jest nieprawda. Wiadomo, że my jesteśmy też płatnikami do Unii. Wiadomo też, że otworzyliśmy rynek cały na towary stamtąd. I to jest jakby taki interes obopólny. Natomiast nigdy nie można mówić, że zawdzięczamy Unii wszystko. Nie, nawzajem sobie zawdzięczamy. Natomiast pieniądze, które były jednorazowo do wykonania, pomogły nam bardzo wiele, wszystkim drogi. No. To jest katastrofa kompletna. Ja jestem człowiekiem jeżdżącym bez przerwy. I to, co się działo, właściwie drogi zaczęto budować 10 lat temu. Mhm. Dlaczego? 20 lat zostały stracone i to niezależnie od opcji politycznej, która rządziła. 20 lat nie zrobiło nic. Mhm. Nagle, prawda? Ja wiem dlaczego, ale nie powiem.
0: Tajemniczy Krzysztof Cugowski tak, w Radiu Złoty.
1: W każdym razie. I to powoduje, że my jesteśmy, no, drogi to jest podstawa. Dlaczego na przykład ściana wschodnia, prawda, na wschód od Wisły jest innym krajem? Ja jestem z Lublina i ubolewam strasznie. Została tak zapomniana przez Boga i ludzi.
0: Czy tak patrząc z doświadczenia na ten czas, czy z polityką jest tak jak z parówkami, że lepiej nie wiedzieć, co tam w środku jest?
1: To znaczy, ja myślę, że dla obywateli to jest bardzo dobry pomysł, żeby nie wiedzieli. Ja niestety, w związku z tym, że się troszkę otarłem o tą politykę i to wiem znacznie więcej i wielokrotnie uważam, że mi to jest niepotrzebne, bo wtedy dopiero się denerwuję. Tak jakbym nie wiedział, człowiek jak żyje w nieświadomości, to jest najlepszy system. Mhm.
0: Wspominaliśmy co nieco o drogach, to dlatego zajmijmy się motoryzacją. Też się trochę połapiemy za słówka, bo znalazłem takie oto ładne zdanie sprzed lat. Gdyby rygorystycznie stosować się do ograniczeń prędkości, to 170 km z Lublina do Warszawy jechalibyśmy 4 godziny.
1: Tak, zgadza się, nawet z kawałkiem, nawet z kawałkiem. 4,5.
0: Założę się, że zdarza się panu, że tak powiem, przekroczyć co nieco. W momencie kontaktu z policjantami, jak to wygląda?
1: To bardzo różnie, to wszystko zależy od człowieka.
0: Ale poznają pana, jak rozumiem, na pierwszy rzut.
1: Różnie bywa. I niekiedy rzeczywiście troszkę ulgowo, ale prawa jazdy też nie miałem 3 miesiące.
0: A to nie widziałem.
1: Ale na szczęście to było w takim okresie bardzo intensywnym, bo to był maj, czerwiec, lipiec. Ja głównie grałem, więc nie odczułem bardzo tego. Tak. Nie, to nawet to w moim rodzinnym mieście. Także myślę, że trzeba uważać i tyle.
0: Krzysztof Cugowski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy o motoryzacji, o muzyce. Jeszcze się nie rozstajemy, za chwilę porozmawiamy o tak zwanych zajęciach pozamuzycznych. Krzysztof Cugowski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad Graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Jeśli chcesz

Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: Tu Radio Złote Przeboje, tu program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości, no, prawdziwa legenda, czyli Krzysztof Cugowski. Obiecałem, że porozmawiamy o tak zwanych zajęciach pozamuzycznych, no bo znalazłem dowody na to, że no, pan de facto nie boi się żadnej pracy. Był zbiór tulipanów w Holandii. Pracował pan w Stanach na budowie. Proszę mi powiedzieć, czy pan sobie wyobraża, że pracuje pan tak normalnie, załóżmy od 9 do 17? Bo z tego co wiem, to pan chyba nigdy na etacie nie pracował.
1: Rzeczywiście, nie miałem. Moja pierwsza praca jeszcze przed maturą to była noszenie łaty z geodetami. Teraz już nie ma łat, więc nikt nie wie, o co chodzi. Teraz mają takie wynalazki. Jakieś kiedyś widziałem takiego pana, który był przebrany za kosmitę, bo miał na głowie jakiś taki rodzaj hełmu. Miał tutaj jakieś okulary. Drugi stał styczką z takim talerzem na tym i oni te geodezyjne ruchy robili. No, bardzo mi się to podobało. Niestety za czasów, kiedy pracowałem miesiąc w tej geodezji, no to zmieniło się zasadniczo. Ale rzeczywiście nigdy nie pracowałem na etacie i boję się, że słusznie. Mm-hmm.
0: Dobrze, teraz pogadamy o żużlu, no bo skoro na muzycznej mapie jesteśmy w Lublinie, no to po prostu obowiązek. Podobno z trybun to wygląda banalnie, ale pan kiedyś spróbował.
1: Tak.
0: I to jest tak, wie pan, ciężka
1: ja
0: haruba.
1: Ja mam, że lubię to, co lubię, tak samo jestem kibicem żużla, boksu zawodowego, nie amatorskiego, to bardzo jest ważna różnica, i lekkiej atletyki. I właściwie z każdym z tym sportem miałem taki otarcie się o to, bo kiedyś jeszcze jako nastolatek próbowałem rzucać dyskiem, kulą, a potem trochę myślałem o boksie, ale słusznie, bo szybko mi te pomysły wybili z głowy.
0: Przeciwnicy.
1: Tak. I w sumie na żużlu, jestem przecież kibicem żużla od ponad 60 lat, bo pierwszy raz byłem w 58 albo 7 roku na żużlu, to postanowiłem się przejechać na tym motocyklu, zwłaszcza, że w latach 60. miałem swój motocykl, jeździłem na Jawie 250 i potem nawet niedawno kupiłem sobie Yamahę takiego chopera, nie dam żadne wyścigi, ale tak myślałem sobie, pojeżdżę. No? Ale próbowali mnie ze dwa razy zabić i sprzedałem po sezonie. Mm-hmm. Wolę chwilę jednak dłużej pożyć niż jeździć motocyklem. To bardzo jest trudne zadanie u nas. I tak, przejechałem 4 okrążenia, oczywiście nie łamiąc motocykla, bo to się trzeba na tym znać, ale jako taki turystyczny jeździec motocyklowy przejechałem. Okazuje się, że w telewizji tego w ogóle nie widać, jak ktoś siedzi na stadionie, to może bardziej, ale też to jest takie generalnie kartoflisko, to nie jest coś równego. W związku z tym trzeba jeszcze wiedzieć, że motocykl żużlowy nie ma żadnej amortyzacji z tyłu. To jest sztywne, prawda? Kiedyś i z przodu nie było, od jakichś tam czasów mają teleskop mały, amortyzator, ale o bardzo krótkim skoku, więc jazda tym motocyklem po tym torze to taka turystyczna, jak ja wykonałem, to po 4 okrążeniach musiałem stanąć, bo mi kierownica wypadała z rąk, po prostu ręce puszczają. W związku z tym wiadomo, co zawodnicy muszą, jak muszą trenować, żeby to wszystko przejść, ja już pomijam samo jeżdżenie. I od razu widać, który zawodnik w zimie trenował nad siłką, a który trenował zabawę. Są zawodnicy, którzy 2 pierwsze okrążenia fantastycznie jadą i im dalej, tym jest gorzej. Mhm. On po prostu już nie ma siły i koniec. No. Mhm. Także od razu widać, który pracował w zimie, a który nie. A
0: który się obijał. Tak. Dzisiaj Krzysztof Cugowski w Radiu Złote Przeboje. Kiedyś pan w jednym z wywiadów powiedział, że w sumie to się dziwi, że nie zszedł na złą drogę. Mówię o miejscu dorastania. Jak pan na to z perspektywy...
1: No rzeczywiście. To do dzisiaj ta Łęczyńska w Lublinie i tam tak głęboka, bo ja mieszkałem głęboko na Łęczyńskiej. No to teraz już się trochę zmieniło rzeczywiście, ale w tamtych czasach no to było miejsce, daj Boże. Pamiętam, była jedna latarnia na początku Łęczyńskiej. Kiedyś Łęczyńska skrzyżowała się z ulicą Armii Czerwonej. Teraz jest na szczęście już nazywa się inaczej. i tam był postój dorożek na rogu i była jedna latarnia, a dalej już nic. No. Ale wtedy nawet chuligani mieli swój kodeks moralny i oni z sąsiadów nie ruszali, więc myśmy z rodzicami szli, bo to wiadomo, to nigdy nic. A tak, no, tam Cielnicowego to nikt nie znał, bo zdaje się nie było. No, tam było rzeczywiście bardzo, bardzo miło. I jak moja mama poszła do, jak ja skończyłem, tam byłem miałem 7 lat i poszła mnie do szkoły rejonowej nomen omen na... Poszła mnie zapisać, wróciła i mówi, słuchaj, jak on ma tam chodzić do tej szkoły, to lepiej, żeby może w ogóle nie chodził, bo tam musieli matkę przestraszyć ostro tam. Ale to spowodowało, że zaczęli się zastanawiać, co tu ze mną zrobić i ta szkoła muzyczna wyszła. To właśnie powód tego był to, że mama powiedziała, że to tam do tej rejonowej szkoły to nie trzeba chyba. I ta szkoła muzyczna był przypadek.
0: No i coś mi mówi, że o przypadkach w życiu Krzysztofa Zugowskiego na pewno jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Tu Radio Złote Przeboje, tu program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości, no, prawdziwa legenda polskiej muzyki, czyli Krzysztof Zugowski. Za chwilę wracamy.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje prawdziwa legenda polskiej muzyki, czyli Krzysztof Cugowski. Gdybyśmy się cofnęli o te 50 lat, owszem, była szkoła muzyczna, ale kiedyś pan powiedział, że nie wiązał swojej kariery ze śpiewaniem. Jak to się w ogóle stało, że pan zaczął śpiewać? Ktoś pana namawiał?
1: Właściwie nikt mnie nie namawiał. Ponieważ tak, chodziłem do szkoły podstawowej muzycznej, potem byłem w liceum. Z tego liceum tam z różnych powodów musiałem się oddalić. No więc w tej szkole muzycznej miałem i kształcenie słuchu z obowiązku i zajęcia w chórze, ale nigdy nie miałem absolutnie żadnych pomysłów na to, żeby śpiewać. Więc tą szkołę muzyczną tak raczej opuściłem bez żalu. I myślałem, że nigdy więcej z muzyką nie będę miał nic wspólnego. I właściwie po maturze, dopiero już na studiach, z kolegami, to był absolutnie cały rząd przypadków najróżniejszych, bo dwóch moich kolegów, których poznałem też przy okazji, grało na

0: wszystko to było dla mnie jakimś szokiem kompletnym i zresztą zwłaszcza jeżeli się wyjeżdżało z PRL-u, z takiego okresu jeszcze PRL-owskiego nieciekawego, bo połowa lat 80. no to wiadomo, bo powiedzmy w połowie lat 70. bym wyjechał, no to może ten prawda, ta przepaść byłaby mniejsza, ale tutaj to była zupełnie. Ja pamiętam, że przy pierwszym razem jak byliśmy w Stanach, to robiliśmy zdjęcia tych lat z mięsem i z kiełbasami i potem pokazywałem, pamiętam, przyjechałem, pokazywałem kolegom w Polsce, jak to wygląda. Naprawdę, to szok, to wszystko jakiś absurd zupełnie.
1: No ale ja podejrzewam, że muzycy funkcjonujący w tak zwanej gospodarce permanentnego niedoboru mieli własne sposoby na radzenie sobie z problemami. I pewnie jest mnóstwo anegdot związanych z tamtymi czasami.
0: Tak, jeżeli chodzi o takie że anegdoty z tamtych lat, to nigdy nie zapomnę, kiedy Stonsi nagrali Satisfaction i był rok 65. I nikt nie wiedział, na czym polega ta przesterowana gitara. Wszystkim się wydawało, że to jest saksofon. I właśnie w ogólnym takim podskórnym obiegu mówiłem, że na saksofonie jest to ten motyw taki tak, sławny, tak, a to się okazało na gitarze. Także wszystko w tamtych czasach było ze zdjęć lotniczych obserwowane.
1: No i na dodatek to podejrzewam, że niektórzy nawet nie potrafią sobie takiej sytuacji wyobrazić. Krzysztof Cugowski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Obiecałem, że porozmawiamy o pieniądzach. Czy pan pamięta, na co wydał pierwsze zarobione na muzyce pieniądze?
0: No to było na tyle dawno, że no musiałbym się zastanowić, coś nie zrobiłem. Znaczy tak, no pamiętam, że jakieś takie trochę większe pieniądze, to w 76 roku przed olimpiadą w Montrealu kupiłem sobie kolorowy telewizor, żeby olimpiadę w Montrealu, bo jestem kibicem też takim, nie wszystkich dyscyplin, ale jestem i chciałem tą olimpiadę zobaczyć w kolorze. No więc tutaj niezbyt mi się to może całkowicie udało, ponieważ wszedłem w posiadanie sowieckiego telewizora, który miał kolory, powiedziałbym, orwowskie. Ci wszyscy, którzy przeżyli PRL, no to wiedzą, co to był orwokolor. To był tak samo, były, prawda, filmy do aparatu, które robiły zdjęcia kolorowe, ale to był kolor orwowski, czyli NRD-owski kolor i tak dalej, ale to są za dalekie dygresje i to boję się, że nic dobrego by z tego nie wynikło. No w każdym razie ten telewizor miał takie kolory umiarkowane, bym tak powiem, zbliżone do rzeczywistości niewiele, no ale widziałem w kolorze, prawda?
1: Rozmawialiśmy już dzisiaj o upływie czasu. Ja pamiętam z Robertem Gawlińskim nie tak dawno rozmawiałem też o czasie i przyznał, że trochę go przerażały nieparzyste, okrągłe rocznice. Tak miał przy okazji swoich 30 urodzin, tak miał przy okazji swoich 50 urodzin. Jak pan spędzał swoje ostatnie urodziny?
0: No tak, 40 mniej więcej pamiętam, 50 też, 60 już nie, a w przyszłym roku jak dożyję, to opowiem, jak to się odbędzie.
1: Czyli widzimy się, jak sądzę, za dzień.
0: A z przyjemnością.
1: Wspaniały gość, Krzysztof Cugowski, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Moglibyśmy rozmawiać godzinami, no bo to w końcu grubo ponad pół wieku na scenie i to na 100%.
0: Tak, no znaczy mnie się tak wydaje.
1: Pięknie, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
4: Masz tyle sukienek.
5: Ale wszystkie za duże.
4: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
5: Nie, biorę Hepa Slimin.
4: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
5: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
4: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
5: To co, zakupy?
4: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
6: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
7: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflowar.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu – to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6 – magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu – Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze.
16: Już za chwilę, już za momencik zajrzymy do Zdrojowego Teatru Animacji.
17: Ja chcę, aby ten teatr grał nie tylko dla widza dziecięcego, który oczywiście jest naszym podstawowym widzem i najbardziej oczywistym, ale chcę też, żeby ten teatr zaczął się pochylać nad widownią młodzieżową, no i też, żeby zaczął mieć ofertę dla dorosłych.
16: Porozmawiamy też o kolarstwie.
18: Mamy ponad 100 kilometrów przygotowanych ścieżek czysto pod kolarstwo MTB.
16: No to ruszamy. Urszula Miszczak, zapraszam.
1: Wędrówki po Jeleniej Górze.
16: Na początek Zdrojowy Teatr Animacji. Porozmawiamy o nim z dyrektorem Andrzejem Bartnikowskim. Zacznijmy od historii.
17: Ta historia jest bardzo ciekawa. Pierwszym twórcą teatru był Andrzej Dziedziul. Bardzo wyrazista postać pod koniec lat 70., na początku 80. w polskim lalkarstwie. Obecnie już niestety nieco zapomniana, nad czym nie tylko ja myślę, ubolewam. To był naprawdę wybitny twórca, bardzo oryginalny, który robił spektakle i dla dorosłych, i dla dzieci. Bardzo nowatorsko podchodził do teatru lalkowego i właśnie pojawił się taki moment w jego życiu, kiedy dostał propozycję założenia nowej instytucji w Jeleniej Górze. To właśnie był nasz teatr, to co później stało się naszym teatrem. Andrzej Dziedziul dosyć krótko był dyrektorem teatru, gdyż później wyjechał do Skandynawii, gdzie rozwijał swoje różne lalkarskie pomysły na tamtejszym gruncie. Po Andrzeju Dziedziulu przyszedł Janusz Rykestianowski, wybitny twórca polskiego teatru Lalek, który był tutaj do roku 90 dyrektorem. I za Ryla Krestianowskiego, i za Dziedziula zresztą wcześniej, Zdrojowy Teatr Animacji stał się jednym z najważniejszych teatrów Lalek w Polsce. Tutaj przyjeżdżali krytycy często, jak to w PRL-u, jadąc pociągiem całą noc przez całą Polskę, żeby dojechać na premierę. I naprawdę był to teatr, o którym dużo się pisało, który był mocno obecny na różnych festiwalach i był jednym z ważniejszych w ogóle teatrów lalek, jakie wówczas istniały. Po odejściu Ryla Krestianowskiego, który przeniósł się do Poznania, założył tam teatr animacji, który miał już też swoją historię, nazywał się Marcinek i Krestianowski zmienił nazwę Marcinek na teatr animacji, co wydaje mi się pokazuje, jak ważnym doświadczeniem dla niego była praca w Jeleniej Górze. Później różnie wyglądały dzieje tego teatru, próbowano łączyć ten teatr z teatrem dramatycznym, był moment, że wręcz słyszałem to, rozważano zamknięcie tego teatru tuż po zmianie ustrojowej. Szczęśliwie teatr przetrwał, no nie udało mu się jak dotąd odzyskać takiej pozycji, jaką miał za pierwszych dwóch dyrektorów. Ja mam nadzieję, że uda mi się chociaż częściowo wrócić do takiej obecności teatru w świadomości jakby środowiska ogólnopolskiego i świadomości festiwalowej. Natomiast na pewno ma on bardzo mocne karty historii, które myślę powinny być dla każdego dyrektora i dla każdego pracownika tego teatru inspiracją.
16: Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze ma bardzo wymagającego widza. Jakie działania podejmujecie, by przyciągnąć dzieci do siebie, odciągnąć od telewizora, komputera? Czym pan i zespół kierujecie się przy wyborze kolejnego premierowego spektaklu?
17: No przede wszystkim jakością artystyczną. Ja myślę, że to jest najistotniejsze. Jeżeli dzieciak przyjdzie do teatru i zobaczy coś, co nie do końca go zachwyci, nie do końca go przekona i dajmy na to spowoduje, że się wynudzi i go to w ogóle nie obejdzie, no to jest duże prawdopodobieństwo, że do tego teatru już nie wróci. A jeżeli wróci, to przymuszony przez szkołę. A nasze główne zadanie polega na tym, żeby wychować młodego widza do tego, aby on w przyszłości uczestniczył w kulturze, czyli pokazać mu kulturę z jak najlepszej strony. Dlatego dla mnie kluczowa zawsze jest jakość artystyczna w spektaklu. Staram się wybierać ciekawych reżyserów z ciekawymi pomysłami, które no, przynajmniej stwarzają szansę na to, że powstanie spektakl ciekawy, nietuzinkowy i też spektakl, który będzie miał po prostu dobrą jakość artystyczną, czyli scenografia będzie miała odpowiedni poziom, aktorzy będą poprowadzeni tak, że naprawdę ten kunszt aktorski będzie na wysokim poziomie i tak dalej, i tak dalej. Ja chcę, aby ten teatr grał nie tylko dla widza dziecięcego, który oczywiście jest naszym podstawowym widzem i najbardziej oczywistym, ale chcę też, żeby ten teatr zaczął się pochylać nad widownią młodzieżową, czyli taką widownią jak adult, 12-21 lat, tak to się przyjmuje, no i też, żeby zaczął mieć ofertę dla dorosłych.
16: Dlaczego warto przyprowadzać dzieci do teatru od najmłodszych lat?
17: Po pierwsze dlatego, że teatr to jest taka dziedzina sztuki, która zawiera sobie wszystkie możliwe inne dziedziny sztuki. Teatr zawiera w sobie sztuki plastyczne, tak? Mamy tu scenografię, mamy kostiumy, mamy różne formy plastyczne. Teatr zawiera w sobie muzykę, bo mamy przecież piosenki, podkłady muzyczne i całą warstwę muzyczną spektaklu. Teatr zawiera w sobie teatr, gdyż mamy też warstwę aktorską spektaklu. Teatr zawiera w sobie literaturę, więc teatr jest taką naturalną syntezą sztuk i myślę, że spotkanie zwłaszcza młodego człowieka z teatrem od razu otwiera jego percepcję na całą masę inspiracji związanych ze światem sztuki, nie tylko ze światem teatru. Po drugie, jeżeli teatr jest dobrze robiony, jeżeli to jest teatr, który ma jakość, to myślę, że też to jest takie doświadczenie w młodym człowieku, którego nie da mu obcowanie z żadną inną dziedziną sztuki, czy to z książką, czy to z filmem. Teatr zawsze dzieje się tu i teraz, jest czymś bardzo namacalnym. Aktorzy są żywi, spektakl każdego dnia jest inny, bo żyje, bo wydarza się tu i teraz i jutro to już będzie zupełnie inny spektakl. A w obecnych czasach, kiedy wszyscy tak mocno zaczęliśmy żyć w jakimś drugim wirtualnym życiu, kiedy tak kolosalną część naszego życia zabierają social media czy w ogóle internet, teatr jest jedną z ostatnich ostoi sztuki, gdzie człowiek ma jeszcze szansę zetknąć się z czymś, co jest niewirtualne, tylko jak najbardziej realne, tu i teraz i żywe.
16: Panie dyrektorze, powiedzmy jeszcze o miejscach niedostępnych na co dzień dla widzów w Zdrojowym Teatrze Animacji. Co znajduje się po drugiej stronie sceny?
17: Znajdują się kulisy i za scenie. I to są takie bardzo oczywiste przestrzenie dla aktorów, dla techniki teatralnej, natomiast rzeczywiście są bardzo nieoczywiste dla widzów. Chociaż czasami robimy coś takiego jak zwiedzanie teatru, na przykład na noc muzeów, żeby widzowie mogli zajrzeć za te kulisy, mogli obejrzeć za scenę, mogli troszkę się czegoś dowiedzieć mówić o teatrze. Takich miejsc jest znacznie więcej oczywiście. Mamy też zapadnie pod sceną, mamy różne pomieszczenia na górze. Generalnie scena w ogóle jest obudowana mostami, żeby na przykład elektrycy mieli łatwy dostęp do świateł i mogli zmieniać ich kąt nachylenia. Mamy nasz archiwum, mamy wejście na dach, mamy strych. To są bardzo magiczne przestrzenie, ale tam już się trochę boimy widzów wpuszczać, gdyż może to nie do końca być bezpieczne, zwłaszcza jeżeli byłaby to grupa większej ilości osób. No mamy oczywiście całe też zaplecze administracyjne, które już na pewno nie jest tak magiczne jak te miejsca, o których powiedziałem. No a i zapomniałem o garderobach aktorskich oczywiście, czyli o takim miejscu, gdzie aktorzy mogą się przebrać, odpocząć pomiędzy aktami w trakcie przerwy albo podczas próby do spektaklu. Nasze garderoby znajdują się bardzo blisko sceny, także z garderoby można wejść na scenę, co też jest atutem tego miejsca.
16: Zapraszamy do Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze, do śledzenia strony internetowej.
17: Najbardziej. I naszych social mediów oczywiście. Na naszego Facebooka, na naszego Instagrama wrzucamy bardzo dużo na bieżąco rzeczy związanych z tym, co się u nas dzieje. Dużo zapowiedzi, dużo relacji z tego, co się wydarza.
16: A ja przypomnę, że rozmawiałam z Andrzejem Bartnikowskim, dyrektorem Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze. Teraz naszym gościem będzie Piotr Bereźnicki, prezes Jeleniogórskiego Klubu Kolarskiego.
2: Sport w Jeleniej Górze.
16: W naszym mieście i powiecie nie brakuje miejsc do jazdy na rowerze, zarówno tej rekreacyjnej, jak i wyczynowej. Mamy też tradycje kolarskie.
0: Tak, jak najbardziej. Jelenia Góra tak naprawdę była kolebką kolarstwa krajowego. Najsłynniejszy zawodnik górskiego kolarstwa, czyli Maja Włoszczowska, to jest nasza mieszkanka. Największe sukcesy, 2 medale olimpijskie, mistrzyni świata kilkukrotnie. Natomiast sport, góry, które nas otaczają, teren, zawsze dawały możliwości do treningów kolarstwa, zarówno górskiego, które powstało tak naprawdę w końcówce lat 80., na początku lat 90. i od tamtej pory jazda na rowerze MTB w skrócie, no jest czymś wspaniałym. Kiedyś nie było żadnych single tracków, nie było budowanych tras do tego celu, były naturalne szlaki, ścieżki gdzieś powstałe przez turystykę pieszą, przez jakąś rekreację ruchową i często kolarstwo górskie na początku podążało tego typu szlakami, często dzikimi. Nieraz się korzystało z jakichś wydeptanych nawet przez zwierzęta w karkonoszach ścieżek, które paru lokalsów tylko potrafiło znaleźć i jeździło się po takich wspaniałych miejscach. W tej chwili ta infrastruktura nasza sportowa, która nas otacza, Kotlinę Jeleniogórską i samą Jelenią Górę, jest już naprawdę bardzo bogata. Tutaj mamy ponad 100 kilometrów przygotowanych ścieżek czysto pod kolarstwo MTB i naprawdę z całego świata potrafią tutaj zjeżdżać ludzie, którzy no świetnie się bawią na naszych terenach. Mamy gdzie jeździć.
16: A czy Jeleniogórski Klub Kolarski specjalizuje się tylko w kolarstwie MTB, czy także kolarstwo na przykład szosowe wchodzi w grę?
0: Szosę też ścigamy, ale przede wszystkim wiodącą naszą dyscypliną było zawsze kolarstwo MTB. Właśnie to chcieliśmy zawsze kontynuować tą tradycję związaną z jazdą w terenie, w szeroko pojętej dyscyplinie. Staramy się kształtować, uczyć, szkolić, wychowywać zawodników typowo do kolarstwa górskiego, ale również ścigamy się na rowerach szosowych i też na rowerach przełajowych, czyli do CX-u, tak zwane błotniactwo. Jest to rodzaj dyscypliny, która najczęściej jest rozgrywana w późnojesiennym okresie i zimowym.
16: W jakim wieku najlepiej rozpocząć przygodę z kolarstwem?
0: Tak naprawdę im wcześniej, tym lepiej. Takim okresem do rozpoczęcia szkolenia w takim klubie, jakim jestem prezesem, to jest wiek 8-9 lat. To jest taki okres, gdzie dziecko można w bardzo dobry sposób ukierunkować, nauczyć wszechstronności, prawidłowych nawyków, no i dobrze ukształtować, żeby miało szansę do realizacji sportowej na najwyższym poziomie krajowym, może nawet międzynarodowym. Natomiast jeżeli przyjdzie ktoś w wieku już 16-17 lat, jest to bardzo ciężkie. To praktycznie w obecnej sytuacji, jeżeli ktoś nie uprawiał jakiejś innej, dość porównywalnej dyscypliny wytrzymałościowej, to jest to niemal niemożliwe.
16: Startujecie w różnego rodzaju wyścigach i to z sukcesami.
0: Tak. Jeleniogórski Klub Kolarski posiada kilka medali Mistrzostw Polski już w tej chwili. kilkoma dzieciakami nawet trafiliśmy na Puchary Świata, więc jest bardzo duży potencjał, proces szkoleniowy jest skuteczny. Cały czas poszukujemy zdolnych dzieci żywych, które lubią się zmęczyć, które są wesołe, sprytne i potrafią być nawet nieraz przebiegłe. Takich zawodników poszukujemy, takich młodziutkich talentów, które być może kiedyś na skutek przeprowadzonego procesu treningowego uda się wychować na zawodników, może mistrzów, więc naprawdę zachęcam do wstąpienia w nasze szeregi. Myślę, że jesteśmy w stanie około tych 20 osób co roku przeprowadzić przez proces szkoleniowy i nawet wozić na te różnego typu zawody na różnym poziomie, żeby mogły porywalizować.
16: W takim razie powiedzmy, gdzie można znaleźć informacje o Jeleniogórskim Klubie Kolarskim, o jego ofercie?
0: Zachęcam do naszej strony facebookowej. Dostępna jest nasza strona internetowa jkk@jeleniogorskiklubkolarski. Zachęcam do kontaktu też telefonicznego.
16: W Jeleniej Górze i poza nią nie brakuje tras do jazdy na rowerze. Podpowiedzmy naszym słuchaczom kilka ciekawych miejsc.
0: Zachęcam przede wszystkim do odwiedzenia naszego pasma rowerowych Olbrzymów. To nie są bardzo trudne trasy rowerowe. Niektórzy mówią, że są trudne, ale one tak naprawdę nie są trudne, bo jeżeli nawet ktoś nie potrafi zjechać z jakiegoś elementu, to często jest bokiem objazd tego elementu. Kolejnym takim miejscem do odwiedzin zachęcam single tracki przy Szklarskiej Porębie. Wokół Zajęcznika są bardzo, bardzo atrakcyjne. Można dojechać tymi trasami do Jakuszyc ze Szklarskiej Poręby, no i później po Górzu Izerskim również tam jeździć i to się łączy z czeską stroną, z single trackami wokół Smerka. Kolejnym takim miejscem na troszeczkę bardziej grawitacyjne rowery, już takie nawet enduro, no to zapraszam na Sępią Górę przy Świeradowie Zdroju. A na rowery gravelowe, przełajowe zapraszam również Fizery, zapraszam w Rudawy Janowickie. Można z samej Jeleniej Góry też dojechać, to jest kilkanaście kilometrów. Mnóstwo atrakcji turystycznych na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Wspaniałe widoki na Karkonosze, fajne lasy, mnóstwo strumieni, jest się gdzie ochłodzić, odpocząć. Bardzo atrakcyjny teren. Na rowery szosowe polecam szlaki w stronę Małej Upy, można przez Kowary pojechać, przez Przełęcz Okraj, można zjechać na czeską stronę. Bardzo serdecznie też zapraszam w rejon tutaj od Jeleniej Góry samej, można startować z samego miasta w stronę Kaczaw, całe Pogórze Izerskie, czyli Kwieciszowice, Stara Kamienica, Nowa Kamienica, również fantastyczne miejsca na rower szosowy.
16: Zapraszamy. A ja bardzo dziękuję panu za rozmowę i poświęcony czas.
0: Również dziękuję.
16: Rozmawiałam z Piotrem Bereźnickim, prezesem Jeleniogórskiego Klubu Kolarskiego.
1: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
16: Nie trzeba jechać aż do Japonii, żeby poczuć się jak w kraju kwitnącej wiśni.
19: Nasz ogród z jednej strony jest, można powiedzieć, typowym ogrodem japońskim. Bardzo dużo skał, bardzo dużo roślin, trochę wody, strumienie, ścieżki, osie widokowe, pawilony japońskie, miejsca całkiem odosobnione, miejsca, które trzeba odkryć. Różaneczniki, rododendrony, azalie, około 3000, około 80 odmian. To naprawdę trzeba zobaczyć.
16: Za chwilę powiemy, gdzie znajduje się to niezwykłe miejsce. Zajrzymy też do Biura Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze.
20: Pokazywaliśmy Dudę Gracza, czy była ogromna kolejka przed wejściem do galerii, żeby zobaczyć rysunki Andrzeja Mleczki.
16: Kto jeszcze miał swoje wystawy? O tym za chwilę. Zapraszam, Urszula Miszczak.
1: Podpowiadamy mieszkańcom Jeleniej Góry.
16: Jak wspomniałam na początku, nie trzeba jechać aż do Japonii, żeby poczuć się jak w kraju kwitnącej wiśni. Wystarczy odwiedzić ogród japoński Siruvia. Opowie nam o nim pan Jakub Kurowski, który razem z żoną jest twórcą i właścicielem tego malowniczego miejsca, które można zwiedzać. No właśnie, skąd pomysł, żeby w powiecie karkonoskim, a konkretnie w Przesiece, stworzyć takie niezwykłe orientalne miejsce?
19: Ogród japoński powstał w Przesiece na samej górze nie dlatego, bo miała to być atrakcja turystyczna. Nie budowaliśmy atrakcji, budowaliśmy swoje własne miejsce na świecie. Miejsce, w którym chcieliśmy mieszkać, którym chcieliśmy się otoczyć dookoła. Ten ogród miał być taką naszą oazą domowego spokoju, ciszy, a przy okazji miał przypominać i sprowadzać bliżej szczęście Szczyty Karkonoszy, które razem z żoną bardzo mocno kochamy.
16: Finalnie stało się nieco inaczej. Państwa ogród jest obecnie atrakcją turystyczną. Zanim powiemy, co można w nim zobaczyć, wytłumaczmy nazwę. Co oznacza Siruvia?
19: Wiele osób o to pyta. Siruvia powinno się wymawiać lekko przez B. Siruvia to znaczy Sylwia, a Sylwia to imię mojej żony. Cały ten ogród ewidentnie jest hołdem dla mojej żony.
16: To bardzo piękne. Proszę opowiedzieć naszym słuchaczom, którzy może jeszcze nie mieli okazji być w Państwa ogrodzie japońskim, jak on wygląda.
19: Leżymy najwyżej w Polsce, 600 metrów nad poziomem morza. To są już góry. Gór notabene od nas nie widać. One są u naszych stóp, są w naszym lesie. Widać natomiast całą kotlinę jeleniogórską, dosłownie jak na dłoni. Różnica wysokości około 250 metrów w pionie, to jest dużo. Ogród otoczony jest z trzech stron lasem. Prawdziwym karkonoskim lasem, głównie bukowym. Nasz ogród z jednej strony jest, można powiedzieć, typowym ogrodem japońskim. Bardzo dużo skał, bardzo dużo roślin, trochę wody, strumienie, ścieżki, osie widokowe, pawilony japońskie. Miejsca całkiem odosobnione, miejsca, które trzeba odkryć. Różaneczniki, rododendrony, azalie, około 3000, około 80 odmian. Proszę sobie wyobrazić burzę koloru, 80 różnych kolorów i 3000 kwitnących krzewów. To naprawdę trzeba zobaczyć. To jest, tak powiem nieskromnie, orgia koloru dosłownie. Przełom maja i czerwca. Jest to ruchoma rzecz. Wszystko zależy od zimy. Jak ta zima da się nam we znaki, a głównie jak się da krzewom we znaki.
16: W ogrodzie są także muzea. Pierwsze Art Muzeum Bonsai.
19: Sztuka bonsai jest nierozerwalnie związana z Japonią, mimo że wywodzi się z Chin. Drzewka, które można u nas oglądać, najstarsze nasze drzewo ma około 120 lat. To jest azalia japońska. Przyjechała z Japonii. Drzewa bonsai, które mamy w większości, to są drzewa takie wystawowe. Drzewa, których nie można kupić. Drzewa, którymi należy się zachwycać. Ogród żyje prezentując też kulturę Japonii. Mamy przepiękne muzeum, chociaż oficjalnie to jest wystawa. Wystawa naszej kolekcji zbroi japońskiej, mieczy, wystawa kimon ślubnych, wystawa ceramiki. Mamy tego dość dużo. Kolekcja powiększa się non-stop. W roku 2026, bardzo wczesną wiosną, otrzymaliśmy w darze kimona ślubne. Przepiękne, przepiękne, no takie dzieła sztuki. Kimona pochodzą z Japonii, z półwyspu Noto. Zostały nam przekazane przez Fundację Polsko-Japońską. Wręczał je ambasador Japonii. To są kimona ręcznie tkane, jedwabne. Jeden wielki kosmos. Prezentujemy je w pawilonie z kimonami.
16: Oczywiście nie brakuje też atrakcji dla dzieci.
19: Tak, ja mam trójkę dzieci, więc nie mogło zabraknąć atrakcji dla dzieci, z których oczywiście korzystają też moje szklaby. To jest ogromny park zabaw. Park zabaw, który obecnie mieści 13 zjeżdżalni. Najwyższa zjeżdżalnia to jest chyba ponad 8 metrów wysokości. Przejścia linowe. Cały park wysypany jest takim drobniutkim, białym piaseczkiem. I proszę sobie wyobrazić, że tego piaseczku do tego parku przyjechało około 700 ton. To obrazuje wielkość. Do tego dla dzieci organizujemy bardzo często ciekawostki, takie warsztaty, na przykład składania origami albo malowania laleczek kokeshi, malowania japońskich skarbonek, takiej ceramiki w kształcie samurajów, w kształcie hełmów samurajów albo kotków, manekineko z ruszającymi łapkami. My dzieci bardzo lubimy. Dzieci bawią się u nas rewelacyjnie. Strumyki, wodospady, stawy, bardzo dużo kamieni, na które można usiąść, wejść, wspiąć się. Tak naprawdę ogród dla dzieci to taki gigantyczny park zabaw.
16: W Siruvii, ogrodzie japońskim Mała Japonia w Przesiece, nie brakuje też lalek japońskich.
19: Od paru lat, dzięki pracy mojej żony, nawiązaliśmy współpracę z prefekturą Kioto. Współpraca polega na tym, że przywozimy do Polski produkty, które są wytworzone w prefekturze Kioto ręcznie. Między innymi są to niepowtarzalne lalki, bardzo charakterystyczne dla okolicy Kioto. Lalki są z takimi włosami. To jest cała legenda. Ja jej nie będę opowiadał. Proszę Państwa, takie zadanie domowe. Znajdźcie legendę o lalce. Skąd wzięły się lalki w Kioto właśnie? Lalek mamy dużo. Lalki prezentujemy na wystawie stałej razem z kimonami.
16: W ogrodzie japońskim Siruvia w przesiece nie ma mowy o nudzie. Dużo się dzieje i najlepiej zobaczyć to wszystko na własne oczy.
19: Bardzo serdecznie zapraszam.
16: To jeszcze powiedzmy, w jakich dniach i godzinach można przyjeżdżać.
19: Proszę Państwa, zapraszamy do ogrodu japońskiego Siruvia, małej Japonii w Karkonoszach, codziennie, 7 dni w tygodniu, od godziny 10 do 19. Jesteśmy czynni od weekendu majowego do końca października. Zimą także, ale zimowe godziny otwarcia i zimowy czas musicie Państwo śledzić na naszych mediach społecznościowych. Zapraszam serdecznie.
16: Zapraszał Jakub Kurowski, właściciel ogrodu japońskiego Siruvia w Przesiece. Teraz przenosimy się do Biura Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze, by porozmawiać o nim z dyrektorką Luizą Laskowską.
3: Czas wolny w Jeleniej Górze.
16: BWA w Jeleniej Górze istnieje od 1976 roku. Jaką rolę pełni to miejsce na kulturalnej mapie naszego miasta?
20: Właściwie to mogę tak powiedzieć, że czy to była początkowo mała sala przy ulicy Bankowej, czy tak jak dziś wielkie projekty w Paryżu, Barcelonie, Neapolu czy Dreźnie, to zawsze BWA pozostawało miejscem dialogu, gdzie sztuka mówi bez filtrów, bez tego, no dzisiaj akurat wygładzenia cyfrowego smartfonów. Zawsze trochę uwierała, ale najważniejsze było właśnie takie uważne przyglądanie się rzeczywistości. Ważne jest to, że zmieniały się pokolenia artystów, zmieniał się język sztuki, zmieniały się technologie, sposoby komunikacji, oczekiwania odbiorców i zmienialiśmy się my sami, jednak pozostało niezmienne to, że jesteśmy przekonani o tym, że sztuka jest potrzebna, bo pozwala lepiej zrozumieć rzeczywistość, stawia pytania i oczywiście zachęca do rozmowy.
16: A jak BWA zachęca jeleniogórzan i nie tylko ich do przychodzenia i obcowania ze sztuką prezentowaną w swoich murach?
20: Tych odpowiedzi może być bardzo wiele, ale to, co jest najważniejsze dla nas, to jest taka różnorodność i jakby mówienie o współczesnych zjawiskach, o tym, co dzisiaj się dzieje i na świecie, i w geopolityce, i w naszym tutaj mikrośrodowisku właśnie poprzez sztukę. I robimy to w taki sposób, żeby właśnie prezentować najważniejszych artystów współczesnej sceny artystycznej, ale też debiuty. Oczywiście chcę tutaj nawiązać na przykład do początku, gdzie pokazywaliśmy Dudę Gracza, czy była ogromna kolejka przed wejściem do galerii, żeby zobaczyć rysunki Andrzeja Mleczki. Wtedy to było takie otwarcie i odwaga. To były lata 80., 90. I to jest, muszę powiedzieć, największe marzenie wszystkich dyrektorów galerii BWA, żeby zobaczyć ogromną liczbę osób przed galerią BWA, która po prostu nie może się doczekać, żeby wejść, żeby zobaczyć wystawę. Ale właśnie poprzez te nazwiska buduje się historię. W galerii BWA mieli swoje wystawy, albo przedstawiali swoje projekty, czy też spotykali się z widzami artyści tej miary, co Katarzyna Kozyra, Artur Żmijewski, Zbigniew Libera, Grzegorz Klaman, cała legendarna kowalnia profesora Grzegorza Kowalskiego z Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Były to wystawy odważne, często prowokujące, wywołujące dyskusje i emocje. Dzięki nim jeleniogórskie BWO zyskało opinię miejsca, które nie boi się trudnych tematów i mam nadzieję, że takie wrażenie jest utrzymywane do dzisiaj, bo o to mi też chodzi. Wykorzystujemy nowe szanse poprzez otwieranie się właśnie międzynarodowo. Realizujemy projekty prezentowane oczywiście w Polsce, ale również w Paryżu, Barcelonie, Neapolu, Dreźnie, Bergamo, Tokio. Mówię o tym, że to też dobrze wpływa i też przyciąga widzów, tych z zagranicy do nas, mam nadzieję, bardzo licznie. Zatem różnorodność, otwartość, ale też taka próba wyspecjalizowania się, że oprócz tych ogromnych nazwisk jak Abakanowicz, Hasior, Kantor, Gustowska, Roland Topor, Zuzanna Janin, Paweł Jarocki, Anka Leśniak, Dorota Kuźnik, Andrea Kusumano, no mogłabym wymieniać i wymieniać te nazwiska, a jeszcze przecież do tego nasi lokalni artyści, którzy są skarbem, którzy właśnie decydują o charakterze tego miejsca, o atrakcyjności tego regionu. Wymienię choćby Bogumiłę Twardowską-Rogacewicz, Katarzynę i Zbigniewa Szumskich z Teatrem Cinema, Stacha Szumskiego, świetnego Zbigniewa Frączkiewicza, Janusza Wincentego Lipińskiego, więc poprzez prezentację tych twórców staramy się przyciągać widzów i jeszcze coś ważne, bardzo stawiamy na edukację, stawiamy na performance, stawiamy na prezentacje i spotkania z największymi osobowościami kultury polskiej, czy to będzie Anda Rotenberg, czy to będzie Hanna Wróblewska, żeby lepiej komunikować się poprzez sztukę i zachęcać właśnie do przychodzenia do galerii.
16: Pani dyrektor, kto przychodzi do Jeleniogórskiego BWA? Czy to są osoby starsze, młodzież, dzieci, całe rodziny?
20: Jest taka grupa odbiorców, która pojawia się na wernisażach, czy na spotkaniach, na warsztatach zawsze. Są to powiedzmy 40+ i oczywiście wspaniali seniorzy, którzy są bardzo wdzięcznym widzem. Jeśli chodzi o młodzież, to młodzież potrzebuje chwili, żeby się do tego przekonać, żeby przekroczyć ten próg galerii. My ich zawsze zachęcamy. Natomiast dzieciaczki są wspaniałym, bardzo dobrym odbiorcą. Przychodzą bardzo licznie. Wspaniale jest z nimi prowadzić warsztaty i to jest takie kształtowanie przyszłego widza, bo oni wrócą do nas, być może jeszcze nie jako młodzież, ale na pewno jako dorośli wchodzący w ten taki już pozaszkolny i poza studiami świat i okres w swoim życiu, to wtedy oni zaczynają wracać. Młodzieży trzeba dać wolność. Ona musi być poinformowana, musi wiedzieć, że jest zaproszona, jest mile widziana i może nie druga i trzecia wystawa, ale czwarta i piąta, bo my co miesiąc zmieniamy wystawy, bo taki jest charakter tej galerii, czasem co półtora miesiąca, to któraś w końcu będzie dla nich.
16: Słowem, warto zaglądać do BWA w Jeleniej Górze, warto też zaglądać na stronę internetową, bo tam znajdziemy wszystkie informacje dotyczące aktualnych wystaw.
20: Tak, oczywiście i strona internetowa, ale też bardzo ważne social media, Facebook, Instagram. Bardzo zachęcamy do zapoznawania się z naszą galerią poprzez te możliwości, prawda, internetowe, ale zawsze podkreślałam i będę podkreślać, najważniejszy jest kontakt z oryginałem, kontakt z tym dziełem sztuki współczesnej, która to dopiero stworzy przecież tę klasykę, którą kiedyś będziemy oglądać w muzeach. Na razie ona jest w galeriach BWA i to jest coś niesamowitego na bieżąco tak naprawdę badać, czy to pozostanie w pamięci, czy nie pozostanie. Jaki ślad po nas pozostanie? No to właśnie tworzą galerie sztuki współczesnej, bo ci artyści, specjaliści, zawodowcy po Akademiach Sztuk Pięknych, po różnych uczelniach artystycznych jeszcze nie wystawiają się w muzeach, już nie w domach kultury, ale wystawiają się właśnie w takich galeriach dedykowanych im jak BWA, na przykład w Jeleniej Górze.
16: To już tak na sam koniec, gdyby pani dyrektor zechciała powiedzieć, co nam daje obcowanie ze sztuką.
20: Obcowanie ze sztuką nas otwiera, poszerza horyzonty, wspiera aspiracje kulturowe, artystyczne, po prostu wpływa na jakość naszego życia. Powoduje to, że nie wyjdziemy na ulicę i powiem bardzo kolokwialnie, nie będziemy rysować innym samochodów chociażby. Sztuka jest potrzebna do ułożenia sobie priorytetów, do wartościowania, do poszerzania horyzontów, do spojrzenia innego na rzeczywistość.
16: Przekonywała o tym Luiza Laskowska, dyrektorka Biura Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze.
5: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
16: Urszula Miszczak, zapraszam. Już za chwilę opowiemy o banku, w którym zamiast pieniędzy przechowywane są cenne nasiona.
21: Ogólna liczba gatunków przechowywanych w banku genów to jest około 400, w tym około 70 gatunków drzew i krzewów oraz około 330 gatunków roślin zielnych. Ważne są także liczba populacji i tych populacji jest około 1400.
16: Zajrzymy też do Teatru Cinema w Michałowicach.
22: To wygląda tak, że dom nam służy do mieszkania i do pracy. Mamy wspaniałą salę do prób, ale to nie jest sala teatralna. To, co wypracowujemy, pokazujemy w Polsce, Europie, świecie. Jesteśmy teatrem objazdowym.
16: No to zaczynamy.
5: Ekologia na Dolnym Śląsku.
16: Leśny Bank Genów Kostrzyca w Miłkowie koło Jeleniej Góry to wyjątkowa placówka Lasów Państwowych, która zamiast pieniędzy przechowuje cenne nasiona. Zanim o nich powiemy, zacznijmy od historii tego miejsca. Jak ono powstało? Z tym pytaniem zwracam się do Czesława Kozioła, dyrektora Leśnego Banku Genów Kostrzyca.
21: Bank Genów powstał z inicjatywy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Pomysł zrodził się na początku lat 90. ubiegłego wieku. To była dosyć taka szybka decyzja, ponieważ była to końcówka dużej klęski ekologicznej, którą się mierzyło żyliśmy tutaj w Sudetach, głównie w Karkonoszach oraz w Górach Izerskich, związana z nagłym zamieraniem drzewostanów powyżej Regla Dolnego. To były głównie drzewostany świerkowe, ale także jodłowe i innej roślinności, która w tychże drzewostanach egzystowała. Były propozycje trzech lokalizacji tego banku genów. Jedna z nich to była Warszawa, druga to był Jarocin, ponieważ tam była wybudowana już duża wyłuszczarnia nasion drzew leśnych. No a trzecie Miłków, tutaj niedaleko Ostrzycy, ponieważ tu była ta znacząca klęska, która odbiła się na naszych lasach. O tym, że znajdujemy się w Miłkowie u podnóża Karkonoszy, a nie gdzieś w Warszawie, to decyzja jednego z decydentów Stanów Zjednoczonych, leśnika, doktora Stanleya Krugmana, któremu przedstawiono propozycję tych trzech lokalizacji, a on od razu wskazał Miłków. Wszyscy byli zdziwieni w tej delegacji polskiej, dlaczego ten Miłków został od razu przez niego wskazany, i ja się go kiedyś prywatnie zapytałem, ponieważ uczestniczył tu w dziesięcioleciu istnienia Banku Genów. Zaprosiliśmy go do nas i on wtedy przyznał się, że urodził się w miejscowości Hirschberg przed wojną, czyli w miejscowości Jelenia Góra. Dlatego też było to też dla niego jakieś sentymentalne, emocjonalne związanie z tym miejscem. Otwarcie nastąpiło 13 grudnia 1995 roku.
16: Bank to miejsce, w którym przechowujemy pieniądze, kosztowności. Leśny Bank Genów Kostrzyca w Miłkowie też przechowuje, ale cenne nasiona. Jak duży jest ten zbiór?
21: Rzeczywiście dla nas, przyrodników, leśników, te cenne perełki, kosztowności przedstawiają się właśnie w zasobach genetycznych naszej flory krajowej, które są dla nas rzeczywiście bezcenne, a nabiera to szczególnego znaczenia w dobie zmian klimatycznych, gdzie doświadczamy różnych negatywnych zjawisk abiotycznych, a także biotycznych, gdzie nasze lasy, nasze zbiorowiska roślinne, nasze ekosystemy leśne i nieleśne narażone są na różne przekształcenia tych siedlisk, ustępowania roślin, zamierania całych drzewostanów, ataki owadzie, pożary, wiatrołomy wielkopowierzchniowe, powodzie itd., itd. Te nasze zasoby genetyczne naszych lasów, mówię tu nie tylko o drzewach, krzewach, ale także roślinach zielnych, są pod ogromną presją środowiskową wywołaną zmianami klimatu. My poza drzewami i krzewami gromadzimy także zasoby genetyczne w postaci nasion, gatunki zielne, gatunki chronione, rzadkie. Ta ogólna liczba gatunków przechowywanych w banku genów to jest około 400, w tym około 70 gatunków drzew i krzewów oraz około 330 gatunków roślin zielnych. Ważne są także liczba populacji, ponieważ tak naprawdę to populacje decydują o przetrwaniu danego gatunku i tych populacji jest około 1400. Jest to zdeponowane w naszych chłodniach w temperaturze albo minus 18 stopni, albo też w temperaturach kriogenicznych, czyli w minus 150-160 stopni Celsjusza. Łączna masa tychże zasobów to jest około 5 ton. Taki jeden gatunek mamy, który wyginął już w Polsce, a u nas jest on przechowywany. Warzucha polska, gatunek, który w naturze wyginął, a my go traktujemy jak taki skarb narodowy, bo nigdzie indziej już w naturze nie rośnie. Przechowujemy także zasoby genetyczne jednego z naszych sztandarowych zwierząt chronionych w Polsce, a mianowicie żubra europejskiego.
16: A czy można wejść, zobaczyć, jak od środka wygląda Leśny Bank Genów, czy też jest to obiekt zamknięty?
21: No tak, jesteśmy czasami postrzegani, że tutaj brama, alarmy, monitoring, ochrona całodobowa i tak dalej, mogłoby się wydawać, że tu się dzieją dziwne rzeczy, nawet posądzane nas o jakieś GMO. Natomiast nie, obiekt jest otwarty do zwiedzania przez większość roku, jeśli mowa o części zewnętrznej, czyli mam tu na myśli arboretum. Natomiast wewnątrz przyjmujemy zgłoszenia od grup w ramach edukacji szkolnej, uniwersyteckiej. Jesteśmy w stanie poświęcać swojego czasu na indywidualne zwiedzanie. Natomiast jeśli jest to zgłoszona grupa, to takie zwiedzanie może się odbyć.
16: Leśny Bank Genów Kostrzyca w Miłkowie to także, tak jak Wam wspomniał, arboretum. Proszę opowiedzieć o tym miejscu. Może zacznijmy od wyjaśnienia słowa arboretum, bo może nie każdy wie, co ono znaczy.
21: Arboretum to słowo pochodzenia łacińskiego, kojarzy się z drzewami. Arbor znaczy roślina po łacinie, natomiast bardzo często słowo arboretum kojarzy się z kolekcją roślin, drzew iglastych i mamy w Polsce arboreta, które są ogrodami botanicznymi, albo mamy ogrody botaniczne, w których znajdują się także kolekcje roślin iglastych. U nas przyjęto nazwę arboretum, natomiast mamy tutaj kolekcję zarówno roślin iglastych z całego świata, jak i liściastych. Jest to miejsce otaczające Leśny Bank Genów Kostrzyca, a także pobliską szkółkę kontenerową Nadleśnictwa Śnieżka, ponieważ gospodarujemy na terenie Nadleśnictwa Śnieżka. W ramach arboretum, które powstało w roku 1997, mamy kolekcję około 800 taksonów drzewów i innych roślin, w tym roślin zielarskich, ponieważ nawiązujemy tutaj do laborantów z Miłkowa i Skarpacza. Mamy ścieżki edukacyjne, wyznaczone kolekcje, przewodnik, wstęp jest bezpłatny do tego arboretum przez większość część roku do określonych godzin, które są na stronie internetowej. W ramach arboretum można także korzystać z wiaty, miejsca na ognisko.
16: A jak dużą powierzchnię zajmuje arboretum?
21: Około 14 hektarów.
16: Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za rozmowę i poświęcony czas.
21: Dziękuję pani również serdecznie.
16: O Leśnym Banku Genów Kostrzyca i o arboretum rozmawiałam z dyrektorem Czesławem Koziołem. Z Miłkowa przenosimy się do Michałowic koło Jeleniej Góry, gdzie ma swoją siedzibę Teatr Cinema. Porozmawiam o nim z panią Katarzyną Rodkiewicz-Szumską, która razem z mężem Zbigniewem Szumskim stworzyła to miejsce.
4: Z mikrofonem przez Dolny Śląsk.
16: Pani Katarzyno, proszę nam opowiedzieć o Teatrze Cinema. Jak on powstał?
22: Oboje z mężem jesteśmy artystami wizualnymi. Kończyliśmy Akademię Sztuki w Gdańsku i nigdy zawodowo do momentu założenia naszego teatru nie zajmowaliśmy się teatrem, ale na swojej drodze artystycznej spotkaliśmy wspaniałych byłych aktorów Teatru Norwida w Jeleniej Górze. Postanowiliśmy założyć teatr i tak się złożyło, że zadziało się to właśnie w Michałowicach, tej niezwykłej miejscowości podjeleniogórskiej. Stworzyliśmy teatr, który najprościej można nazwać teatrem autorskim. Szefem i sprawcą ostatecznej wersji przedstawień jest Zbigniew Szumski, który jest reżyserem wszystkich przedstawień.
16: Teatrem Cinema jest państwa dom i to dosłownie, bo to właśnie tu powstają spektakle i tu mieszkacie, żyjecie.
22: Tak, tutaj żyjemy od 92 roku i wprowadzały się tutaj nasze rodziny aktorskie. My razem współtworzyliśmy i teatr, i ten dom.
16: Ale czy to znaczy, że jeżeli nie są jakieś spektakle, to ludzie przyjeżdżają do Was, do domu, czy z tymi spektaklami wyjeżdżacie w Polskę? Jak to wygląda? Po prostu gdzie można Was zobaczyć?
22: To wygląda tak, że dom nam służy do mieszkania i do pracy. Mamy wspaniałą salę do prób, ale to nie jest sala teatralna. Tutaj powstają tylko spektakle, tutaj pracujemy, a to, co wypracowujemy, pokazujemy w Polsce, Europie, świecie. Jeździmy, jesteśmy teatrem objazdowym.
16: A do kogo skierowane są Wasze przedstawienia? Czy do młodego widza, dorosłego, czy też do konesera, do człowieka, który ma już wyrobiony gust teatralny?
22: I tak, nie są to spektakle dla dzieci, chociaż pierwszy spektakl dla bardzo młodego widza, dla dzieciaków pierwszy spektakl wprawdzie powstał. Stworzyliśmy spektakl Dąg, oparty w głównej mierze na tej niezwykłej książce Edwarda Lira, Dąg, co ma świecący nos, ale ten spektakl w swoim założeniu miał być spektaklem dla dzieci, ale w trakcie pracy bardzo się nam rozrósł i był spektaklem nie tylko dla dzieci, ale również i dla dorosłych jak najbardziej. Ale to chyba taki jedyny nasz taki naprawdę uniwersalny spektakl, który mogą oglądać i dzieciaki, i młodzież, i dorośli. Później jednak skierowaliśmy się bardziej ku dorosłemu widzu, ale od jakiegoś czasu również dosyć mocno zaczęliśmy działać tutaj, tak nie tylko wyjazdowo, ale i regionalnie. I tworzymy spektakle, widowiska plenerowe dla dzieci i z udziałem dzieci, z udziałem młodych ludzi i dla dzieci i dla młodzieży. Także trochę zatoczyliśmy koło. Po wielu latach powróciliśmy znowu do tworzenia dla dzieciaków.
16: W takim razie podpowiedzmy naszym słuchaczom, gdzie mogą znaleźć informacje o Teatrze Cinema, o tym, co robicie, gdzie i kiedy można was zobaczyć.
22: Nie mamy sceny i nie jesteśmy takim klasycznym teatrem repertuarowym. W związku z tym informacje pojawiają się wtedy, kiedy się zaczyna coś dziać. Wtedy oczywiście informacje są na naszym stronie internetowej, na Facebooku Teatru Cinema.
16: Teatr Cinema to jedno, ale pani pasją jest także malarstwo. Skąd wzięła się ta miłość?
22: No to było jakby oczywiste trochę w moim przypadku. Pochodzę z rodziny, w której jest już trochę artystów. Jakoś tak w sposób naturalny pomyślałam jako młoda osoba, że jeżeli mi się tylko uda, to bardzo bym chciała studiować na Akademii Sztuki. No i się udało i długo ani w mojej głowie, ani w głowie męża, bo oboje studiowaliśmy razem. Nie było słowa teatr jako takiego naszego kierunku zawodowego. To się pojawiło stosunkowo późno. Także malowałam od początku i na studiach, i po studiach. W momencie założenia teatru okazało się, że jest trochę mało czasu na malowanie i rzeczywiście miałam kilkuletnią przerwę. Po kilku latach przerwy powróciłam do malowania i w tej chwili to kontynuuję i maluję, robię wystawy.
16: Specjalizuje się pani w pejzażach, portretach, abstrakcji. Jak można zdefiniować pani malarstwo?
22: No właściwie wszystkimi tymi trzema słowami, których pani użyła. Wychodziłam od abstrakcji, ale takiej trochę na pograniczu z pejzażem i bardzo długo pracowałam właśnie w ten sposób, trzymając się tego kierunku, tworząc wtedy jeszcze w latach 80. wielkie, wielkie płótna, takie z pogranicza abstrakcji i pejzażu. I dopiero po przeprowadzce tutaj w góry, w Karkonosze, po rozpoczęciu też pracy zupełnie nowej i innej dla mnie, czyli pracy w teatrze, zajmowałam się nie tylko współtworzeniem tego teatru, ale także sama trochę grałam. No i w związku z tym bardzo wiele podróżowałam. Skłoniłam się ku portretowi i w tej chwili maluję wielotorowo.
16: A czym dla pani jest malarstwo? Co pani daje?
22: Siłę. Nie powiem, że spokój, bo chyba raczej pewien niepokój, który jest mi chyba potrzebny do pracy, ale na pewno siłę i jakieś spełnienie. Jest to moje źródło mocy.
16: Mieszka pani w pięknym miejscu, czy w związku z tym organizuje także plenery malarskie?
22: Organizujemy przeróżne plenery. Czasami się odbywają plenery malarskie, bardzo często się odbywają w plenery fotograficzne, bo i okolica, i sam budynek, który jest bardzo starym budynkiem, 17-wiecznym, i to, co się w nim tam wewnątrz znajduje, chyba sprzyja twórczo artystom. Lubią to przyjeżdżać i tworzyć. Fotografowie lubią fotografować. Artyści lubią przyjeżdżać do nas na rezydencję, a my bardzo lubimy ich przyjmować.
16: Na koniec powiedzmy, gdzie można zobaczyć pani pracę?
22: Można mnie odwiedzić w pracowni lub śledzić, gdzie aktualnie będę miała wystawę. Także będę panią i państwa o tym na pewno zawiadamiać. Jest taki portal Secondary Archive. Ta platforma promuje i prezentuje twórczość kobiet i jeżeli się wejdzie na Secondary Archive i moje imię i nazwisko, otworzy się moja strona. Tam państwa zapraszam.
16: Zapraszamy na stronę i na Facebooka pani Katarzyny Rodkiewicz-Szumskiej i oczywiście także do śledzenia strony Teatru Cinema. Życzę wszystkiego dobrego.
22: Dziękuję bardzo.
6: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze.
16: Za moment sprawdzimy, czy turyści chętnie przyjeżdżają na Dolny Śląsk i jakie miejsce na turystycznej mapie zajmuje nasze miasto.
7: Właśnie Jelenia Góra jest jednym z tych miejsc, które potrafią zaskoczyć i bardzo często kojarzą ją z wyjazdem do Karpacza czy z drogą na Śnieżkę, a tymczasem to świetna baza do odkrywania całego Dolnego Śląska i chyba właśnie to jest jej największy atut.
16: Będzie też coś dla miłośników historii.
8: Przewodnik wciela się w rolę agenta polskiego wywiadu. Na trasie pojawiają się żołnierze niemieccy. Trzeba pokazywać przepustki, trzeba się skradać, trzeba sporządzać dokumentację fotograficzną z naszego obiektu.
16: Gdzie jest to miejsce? Odpowiedź niebawem. Zostańcie z nami, zachęcam. Urszula Miszczak.
6: Czas wolny na Dolnym Śląsku.
16: Dolny Śląsk to jeden z najciekawszych regionów Polski. Łączy bogatą historię, niezwykłe zabytki, piękną przyrodę. Będziemy o tym mówić, ale zacznijmy od statystyki. Czy turyści chętnie wybierają nasz region na miejsce swojego wypoczynku? Pytam o to Joannę Wysoczańską z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
7: Dolny Śląsk należy dziś do czterech najchętniej odwiedzanych województw w Polsce. Przed nami są Małopolska, Mazowsze i Pomorze, a zaraz za nimi jest właśnie Dolny Śląsk. I myślę, że to pokazuje właśnie, że region jest jednym jednym z najważniejszych kierunków turystycznych w kraju. Myślę, że liczby są ważne, ale to, co chyba mnie najbardziej cieszy, to fakt, że ten ruch turystyczny na Dolnym Śląsku cały czas rośnie. W 2024 roku odnotowano prawie 12,5 miliona przyjazdów turystów. Większość osób nie przyjeżdża tu tylko po to, żeby zdobyć Śnieżkę czy zobaczyć jeden zamek, ale też zostają na dłużej i średnia długość pobytu turystów krajowych wzrosła do blisko 3 noclegów. I to pokazuje, że Dolny Śląsk przestaje być miejscem na jeden weekend, a staje się kierunkiem na dłuższy wypoczynek. Tym z jednych najczęściej odwiedzanych regionów Dolnego Śląska jest właśnie powiat karkonoski. Zajmuje on 6 miejsce w kraju pod względem liczby udzielonych noclegów i należy do najczęściej odwiedzanych powiatów turystycznych w Polsce. I to świetnie pokazuje znaczenie tej części Dolnego Śląska dla całego regionu. I myślę, że też właśnie Jelenia Góra jest jednym z tych miejsc, które potrafią zaskoczyć i bardzo często kojarzymy ją z wyjazdem do Karpacza czy z drogą na Śnieżkę. A tymczasem to świetna baza do odkrywania całego Dolnego Śląska i chyba właśnie to jest jej największy atut.
16: Co warto, a nawet co trzeba zobaczyć, będąc w Jeleniej Górze w powiecie karkonoskim?
7: Jelenia Góra otoczona jest z 4 stron pasmami górskimi. Są to Karkonosze, Góry Izerskie, Góry Kaczawskie i Ordawy Janowickie. Ja zawsze mówię, że z Jeleniej Góry można codziennie wyruszyć w zupełnie inną podróż. Jednego dnia wybieramy góry, drugiego zamki czy pałace, a trzeciego odkrywamy podziemia, czy można też wyruszyć rowerem Doliną Bobru. Wydaje mi się, że dzięki temu, nawet jeśli przyjeżdżamy tylko na tydzień, każdy dzień może wyglądać zupełnie inaczej. I ja trochę bym się tutaj zwróciła do tego, co pani powiedziała, że Dolny Śląsk ma bardzo wiele atrakcji. I chyba to, co bym mogła poradzić, nie próbujmy zobaczyć wszystkiego. To chyba najważniejsza rada, jaką mogę dać. Naprawdę, na Dolnym Śląsku atrakcji jest tak dużo, że można próbować odwiedzić 5 miejsc jednego dnia i wrócić zmęczonym z urlopu. A my proponujemy coś zupełnie innego i proponujemy, żeby zwiedzać region szlakami. A w Jeleniej Górze chyba zaczęłabym od zatrzymania się. Mam takie wrażenie, że właśnie często planujemy wakacje bardzo intensywnie. Chcemy zobaczyć jak najwięcej, a zawsze zachęcam do tego, żeby pierwszego dnia po prostu pobyć w Jeleniej Górze. Czy to będąc mieszkańcem, czy Jeleniej Góry, czy turystą, to proponowałabym, żeby przejść się po rynku, usiąść w kawiarni, poczuć klimat miasta, zobaczyć piękną panoramę gór, która jest właściwie z każdej strony Jeleniej Góry. I tu chyba bym też tak zaproponowała, żeby rozpocząć zwiedzanie miasta od Szlaku Tajemniczych Podziemi w Time Gates. To miejsce świetnie opowiada historię regionu i pokazuje właśnie, że Dolny Śląsk ma również te swoje oblicze tajemnicze, powiązane też z II wojną światową, czy z historią wydobywania kopalni, starych sztolni. Bardzo podoba mi się to, że można zbierać na tym szlaku potwierdzenia odwiedzin i zdobyć certyfikat i wziąć udział w konkursie. Jest to konkurs zdobywcy szlaków podziemi i wydaje mi się, że to mogły być taki fajny początek, żeby z Jeleniej Góry wyruszyć w dalszą podróż

0: znajduje się w Leń, jedno z najstarszych miast na Dolnym Śląsku i tam znajdziemy ruiny zamku, piękne widoki na Dolinę Bobru. Jest jeszcze jedna rzecz, o której nie możemy zapomnieć, o tym krajobrazie, który otacza Kotlinę Jeleniogórską. Jest to na pewno Karpacz, Szklarska Poręba i wodospady, czy też podróż na Śnieżkę, ale też zachęcam, aby zostawić sobie jeden dzień na miejsca trochę takie mniej oczywiste, na przykład Rudawy Janowickie. Mam wrażenie, że to jest jedno z najbardziej niedocenianych pas górskich na Dolnym Śląsku. Są spokojniejsze od Karkonoszy, bardziej kameralne, oferują piękne widoki, świetnie uzupełniają pobyt w Jeleniej Górze i zamiast zaczynać od najbardziej popularnych miejsc, proponowałabym wybrać właśnie Sokoliki. Po drodze warto też zatrzymać się w schronisku Szwajcarka. Jeżeli ktoś lubi skalne formacje, to świetnym wyborem będą również starościńskie skały. Myślę, że to pokazuje, że Dolny Śląsk ma dużo do zaoferowania. Wszystkie propozycje tras takich pieszych można bardzo łatwo sprawdzić na portalu Dolnośląskich Szlaków PTTK. Wystarczy wpisać sobie właśnie dolnośląskie szlaki.ptk i dopasować je do swoich możliwości.
1: Chciałabym wrócić do tego, co pani powiedziała na początku, że Dolny Śląsk można zwiedzać szlakami. Powiedzmy o kilku z nich, na przykład o Europejskim Szlaku Zamków i Pałaców.
0: Jest to jedna z największych atrakcji Dolnego Śląska, łącząca kilkadziesiąt zamków, pałaców, warowni po polskiej i czeskiej stronie. To nie tylko możliwość zwiedzania niezwykłych zabytków, ale także udział w turniejach rycerskich, rekonstrukcjach historycznych czy nocnych wycieczkach. Na szlaku znajdują się takie perełki jak Zamek Książ, Zamek Czocha, Chojnik czy pałac w Kamieńcu Ząbkowickim.
1: Inny szlak tematyczny to Dolny Śląsk rowerem.
0: To ponad 2900 km tras, ponad 250 gotowych wycieczek prowadzących przez najpiękniejsze zakątki Dolnego Śląska. Rowerzyści mogą wybierać spośród tras rodzinnych, widokowych, przyrodniczych, gravelowych i górskich.
1: To jeszcze powiedzmy o Dolnośląskim Szlaku Zabytków Techniki.
0: To na pewno jest propozycja dla tych, którzy lubią odkrywać miejsca z duszą. Na szlaku można zajrzeć do starej kopalni w Wałbrzychu, przejechać się wśród zabytkowych lokomotyw w Białorzynie Śląskiej, odwiedzić kopalnię złota w Złotym Stoku. Tutaj też dodam, że zobaczyć przy okazji jedyny w Polsce podziemny wodospad, czy zobaczyć, jak wygląda praca górników kilkaset lat temu.
1: Szlaków tematycznych jest więcej, ze wszystkimi można zapoznać się na stronie internetowej dot.org.pl. A naszym gościem była Joanna Wysoczańska z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Teraz przenosimy się do Kamiennej Góry, by z Maciejem Regewiczem porozmawiać o podziemnej trasie turystycznej Projekt Arado, który jest menadżerem, jest też pasjonatem historii Dolnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem tajemnic II wojny światowej.
2: Ciekawy Dolny Śląsk.
1: Panie Macieju, na czym polega wyjątkowość podziemnej trasy turystycznej Projekt Arado?
3: Ja myślę, że na szczególną uwagę zasługuje to, w jaki sposób opowiadamy o historii, jaka jest forma oprowadzania, która jest swego rodzaju unikatowa, nowatorska. Mianowicie z racji tego, że ja sam, jak i przewodnicy nasi związani są z szeroko pojętym środowiskiem rekonstrukcyjnym i generalnie podziemia Arado zawsze były takim miejscem, które przy różnego rodzaju wydarzeniach edukacyjno-historycznych, takich jak Rajd Arado, chociażby współpracowało ściśle i współpracuje ze środowiskiem odtwórców historycznych, to naszym pomysłem na turystykę od samego początku było to, żeby jednak opowiadać o historii poprzez zabawę, poprzez formę, która będzie no właśnie taka niecodzienna, tak aby całe rodziny z dziećmi mogły wyjść, zainteresować się historią i na przykład za dzień, dwa kupić książkę dotyczącą podziemi Kamiennej Góry, czy generalnie historii II wojny światowej. I to się sprawdza. Przewodnik wciela się w rolę agenta polskiego wywiadu, na trasie pojawiają się żołnierze niemieccy, trzeba pokazywać przepustki, trzeba się skradać, trzeba sporządzać dokumentację fotograficzną z naszego obiektu, więc generalnie takim naszym hasłem przewodnim jest zabawa, przygoda, historia, bo faktycznie tak to wygląda, że poprzez zabawę, poprzez tą formę taką teatralną przemycamy bardzo istotne informacje historyczne, po prostu opowiadając o tym obiekcie, którego historia jest niesamowita i nie jest do końca poznana, bo my mamy do czynienia na pewno z niedokończonym schronem przeciwlotniczym z okresu drugowojennego, schronem przeciwlotniczym dla pracowników Wydziału Inżynieryjnego firmy Arado Flugzeugwerke GmbH, a to była firma, która w okresie drugowojennym zajmowała się projektowaniem i produkcją samolotów o napędzie odrzutowym. Wydział Inżynieryjny tej firmy został przeniesiony do Kamiennej Góry w latach 40. XX wieku i nasze podziemia, w których dzisiaj jest atrakcja turystyczna, łączą się bezpośrednio z budynkiem, w którym pracowali ci ważni z punktu widzenia niemieckiego lotnictwa inżynierowie, którzy w razie zbliżenia frontu, zbombardowania miasta, jakichś działań wojennych, jakie miałyby toczyć się na terenie dawnej niemieckiej Landeshut, czyli dzisiejszej Kamiennej Góry, oni mieliby miejsce, w którym mogliby się schronić, albo miejsce, w którym mogliby się pod ziemią ewakuować, bo my dzisiaj mamy tylko jeden obiekt udostępniony turystycznie, tak? Natomiast mówi się o tym, że pod ziemi pod Kamienną Górą ogólnie może być nawet 10-11 kilometrów. Nigdy one nie zostały w 100%

0: 100% spenetrowane. Większość z nich nie jest tam znana do dnia dzisiejszego i nie wiadomo, co się w nich znajduje.
1: Może jakieś skarby?
0: Czy skarby? Nie szedłbym aż tak daleko, ale być może jakieś pozostałości jeszcze po tym trudnym dwudziestowiecznym okresie w tych obiektach, które nie zostały zidentyfikowane przez poszukiwaczy pasjonatów. No myślę, że nie wiem, kolejki wąskotorowe, jakieś wagony być może gdzieś zawalone. To nie jest wcale teoria, mówiąc brzydko, odjechana. To faktycznie jeszcze pod ziemią może być, więc mamy w Kamiennej Górze jeszcze miejsca, które mogą skrywać tajemnice, które tylko czekają po prostu, żeby wyciągnąć je na światło dzienne, na powierzchnię. I zresztą staramy się to robić, bo jesteśmy też ludźmi, którzy inicjują różnego rodzaju poszukiwania i akcje eksploracyjne, nazwijmy to.
1: A co można zobaczyć w podziemnej trasie turystycznej Projekt Arado?
0: Ja myślę, że samo wejście do tych podziemi już jest niesamowitym przeżyciem, dlatego że zawsze wchodząc do takich obiektów, trzeba mieć z tyłu głowy to, że wchodzimy do miejsca, które 80 lat temu pełniło bardzo ważną funkcję w historii. I to jest bardzo ważne, żeby turyści przyjeżdżali do podziemi już z takim nastawieniem, że nie wchodzą do zwykłej dziury w ziemi, która została wybudowana bez jakiegokolwiek celu, bez jakiegokolwiek sensu, tylko wchodzimy do miejsca, które w historii II wojny światowej zapisało się dość istotnie, nie na turystycznej mapie Polski, ale na tak naprawdę mapie historycznej dawnych wschodnich ziem niemieckich. I to trzeba mieć od razu z tyłu głowy. Trzeba po prostu się nastawić, że wchodzimy do miejsca, które jest niesamowite historycznie pod absolutnie każdym względem. A jeśli chodzi o ekspozycję historyczną, poza oprowadzaniem, gdzie turyści muszą wcielać się w rolę agenta polskiego wywiadu, bo to nie jest tak, że oni mogą to robić, oni muszą to robić, to przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że opowiadamy chociażby o samolocie Arado E555, legendarnym samolocie, mitycznym, który co prawda nigdy nie wzbił się w powietrze, ale którego makietę turyści mogą zobaczyć w skali 1:1 w naszych podziemiach, to po pierwsze. Po drugie, jesteśmy obiektem, który na tą chwilę jest jednym z miejsc, gdzie można zobaczyć największą kolekcję militariów w regionie z okresu drugowojennego. I to nie są tylko karabiny niemieckie, jest to uzbrojenie sowieckie, polskie, amerykańskie, różnego rodzaju uzbrojenie lotnicze, szczątki maszyny szyfrującej Enigma, elementy od 14-metrowej rakiety V2 i bomby latającej V1, czyli tych elementów wchodzących w skład niemieckiej Wunderwaffe, a więc cudownej broni Adolfa Hitlera, broni odwetowej, która miała zmienić bieg II wojny światowej w percepcji, w optyce decydentów III Rzeszy i w optyce samego Adolfa Hitlera. Na szczęście oczywiście tak się nie stało, natomiast takie elementy jak najbardziej posiadamy, więc mamy pewne perełki, unikaty, których no jakby nie chcę zdradzać wszystkich, bo chodzi o to, żeby przyjechać i je zobaczyć, a jest tego naprawdę sporo.
1: W takim razie jak dojechać do podziemnej trasy turystycznej Projekt Arado w Kamiennej Górze?
0: Zależy skąd, bo jeśli z Jeleniej Góry, to można jechać przez Kowary albo przez Marciszów, przy czym polecałbym chyba bardziej drogę przez Kowary z Jeleniej Góry, bo mamy bardzo malownicze tereny, zresztą też związane ściśle z historią, więc można sobie jeszcze po drodze zobaczyć wiele istotnych rzeczy do Kamiennej Góry. Akurat droga z Jeleniej Góry jest naprawdę bardzo prosta, są dwie możliwości, tak jak wspomniałem, przez Kowary, przez Marciszów, a w samym mieście, no to już są oznakowania, trzeba do nas dzwonić, my pokierujemy, służymy pomocą, od 10 do 18 jesteśmy dostępni dla turystów, można do nas pisać maile na projekt@projektarado.pl albo dzwonić pod numer 512-561-292 i na wszystkie pytania, nawet te najbardziej nurtujące turystów, nawet te najbardziej skomplikowane historycznie, jesteśmy w stanie odpowiedzieć i zachęcamy do tego, żeby to robić, bo po to jesteśmy, żeby wychodzić naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych turystów, którzy chcieliby nas odwiedzić.
1: Atrakcja jest całoroczna.
0: Atrakcja jest oczywiście całoroczna. Jedynym dniem w roku, w którym nie pracujemy, jest 1 styczeń, tak? Wtedy wszyscy odpoczywamy. Natomiast jesteśmy czynni codziennie od godziny 10 do 18 w sezonie letnim, czyli o 17:20 ostatnie wejście. Natomiast w sezonie zimowym jesteśmy otwarci do godziny 17 od godziny 10, czyli 16:20 ostatnie wejście. I koniecznie trzeba śledzić nasze social media, czyli Facebooka, Instagrama oraz stronę internetową, bo tam wszystkie aktualizacje, wszystkie wydarzenia, które robimy, którymi się zajmujemy, bo tak naprawdę oprowadzanie po Arado jest jednym z elementów naszej szeroko pojętej działalności historycznej, więc zachęcam do tego, żeby nas obserwować, bo dużo w Kamiennej Górze rzeczy związanych z historią nie tylko II wojny światowej działo się, dzieje się i dziać się będzie.
1: Dziękuję za rozmowę i życzę wielu odkryć, które jeszcze bardziej przybliżą nam historię II wojny światowej.
0: Pięknie dziękuję, a ja życzę całemu tutaj zespołowi radia ciągłych, ciekawych audycji, tak jak do tej pory i wielu, wielu słuchaczy i odbiorców.
1: Bardzo dziękuję. Przypomnę, że o podziemnej trasie turystycznej Projekt Arado w Kamiennej Górze rozmawiałam z Maciejem Regewiczem, menadżerem obiektu oraz pasjonatem historii Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem tajemnic II wojny światowej.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
1: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
1: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
9: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: Travisto Fast i Travisto.
10: Aflofarm.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie